Radio Opole 2. Kulturalna przestrzeń czasu.

Nowa jakość kultury. Tylko w DAB+ i internecie.

call me on the phone sometime. When I hear you

Radio Opole 2. Tu radio staje się sztuką. Radio Opole 2. Kultura w nowoczesnym brzmieniu.

Nowa jakość kultury. Tylko w DAB+ i internecie.

Nic tu po mnie. No tytuł przyznaję mało optymistyczny, bo myślę, że fajnie by było, gdyby był jednak na liście, więc to nic tu po mnie rozdzielamy w kontekście głosowania, bo oczywiście była to pierwsza dzisiejsza propozycja. Dobry wieczór, Witold Sułek, czyli ja, Arkadiusz Czyżewski, realizuję dzisiejsze wydanie Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, a śpiewał Paweł Domagała. No muszę przyznać, że jeden chyba z bardziej dynamicznych i przede wszystkim rockowych takich utworów, bo jakoś tak bardziej balladowo ostatnio było u Pawła Domagały. Natomiast za chwilę będzie zdecydowanie elektronicznie i funkowo. Madame Affair. Rok temu mieliście Państwo okazję słuchać. Oni zawsze lubili lekko funkowe granie i elektroniczne, dosyć taneczne, ale nowa płyta ma mieć tytuł post-funk. I tutaj widać wyraźny kierunek, że do tego funku, do funkowej muzyki będą sięgali chętni. Ja oczywiście funkowe dźwięki lubię. Zwłaszcza jeżeli nie są wtórne, są bardzo oryginalne, a w przypadku utworu W Twoich Rękach, bo taki ma tytuł, tak właśnie jest. Posłuchajmy.

tutaj głównie gitara basowa robi to najbardziej funkowe brzmienie. Oj, bardzo lubię taki bas. Zobaczymy, czy Państwu się spodobają. Kiedyś na liście byli, no nie byli bardzo, bardzo długo. Zobaczymy, jak to nowe otwarcie. Jestem ciekaw, przyznaję, całej płyty. A za chwilę artystka. Myślałem co do niej, że będą się sypały piosenki za piosenką. Mówię o Kindze Wylęgły, bo była u nas z piosenką na liście już trochę czasu temu. Nieważny cel i była bardzo, bardzo długo. Wiem, że po drodze wygrała sporo konkursów. Co chwilę na te konkursy, festiwale różne jeździ i bardzo często wygrywa tam pierwsze miejsca. Myślałem, że po sporym sukcesie tej pierwszej piosenki i tych różnych festiwali i nagród po prostu będą się sypały kolejne, bo bardzo często tak jest, jak to się mówi, trzeba kuć żelazo póki gorące. Tymczasem widzę, że Kinga wybrała bardziej spokojny i stonowany sposób prowadzenia swojej kariery, no ale jest jeszcze nastolatką, nigdzie nie musi się spieszyć. Długo trwało, zanim ukazał się ten nowy singiel, ale jest zupełnie, zupełnie inny. Co mnie osobiście bardzo cieszy, że próbuje otwiera się też na nowe, ciekawe brzmienia. W górę i w dół.

Kinga Wylęgły w górę i w dół, to była propozycja numer 3. A jako czwarty, chłopak z gitarą. Myślę, że nie obrazi się, jak tak powiem, Adrian Kreska. Oczywiście poza gitarą będzie troszeczkę innych tutaj jeszcze brzmień, ale jest to rzeczywiście taki balladowy, klasyczny wręcz utwór, za to z bardzo przejmującym tekstem. Już na początku, ja nie będę zdradzał absolutnie, o czym jest, ale naprawdę byłem nim głęboko poruszony. Zobaczymy, czy tak będzie z wami.

Adrian Kreska, za późno, taki był tytuł piosenki, propozycja numer 4, a jako piąta Tala. Tala też po małymi krokami zbliża się do dużej płyty, po balladowym, bardzo fortepianowym utworze, też bardziej dynamiczny. Być może to jest tak, że jest wiosna i ci, którzy wcześniej przesuwali ballady, teraz nagle, jak już to wszystko zaczyna buchać kwieciem, prawda, bo kiedy wiosna buchnie majem, prawda, no to wszystko też kwitnie i tak dalej, może się udziela ta adrenalina i ludzie chętniej nagrywają bardziej energetyczne piosenki. W przypadku utworu Kobieta tak na pewno jest.

Tala i kobieta, propozycja numer 5. A za chwilę Lidia Jazgar, ale nie ze swoim zespołem Galicja, z którym jest najbardziej kojarzona i przez wiele, wiele lat gra, występuje głównie piosenka poetycka tego typu festiwale. Tym razem Lidia Jazgar została zaproszona i zaśpiewała w nowej kompozycji Aleksandra Nowackiego, lidera grupy Homo Homini. Kawa Stygła, taki jest tytuł i ja przyznaję, że chyba dzisiaj nikt nie gra, nie ma takiego brzmienia jak ta właśnie piosenka.

Lidia Jazgarkawa Stygła, numer 6. A za chwilę Julie Fox. Julie Fox śpiewała u nas jakiś czas temu Boję się, boję się, boję się. Teraz zaśpiewała piosenkę, że ma nowe serce. Ja myślę, że oczywiście niedosłownie, ale to nowe serce jest naprawdę intrygujące. Przypomniał mi się też świetny kryminał o sercu numer 62. Przy okazji gorąco polecam. A do słuchania Julie Fox.

Julie Fox, Nowe Serce, propozycja numer 7, a jako ósmy zespół, który po raz pierwszy w ogóle pojawia się w historii polskiej listy polskiej piosenki i w ogóle są dla mnie dosyć nowym zespołem, właściwie zwróciłem na nich uwagę, bo wystąpili w pewnym talk show, ale są bardzo ciekawym zjawiskiem. Pierwsze wrażenie, myślałem, że będzie troszeczkę jak Czarno-Czarni, taka troszeczkę knajpiana kapela, prawda, lekko punkowa, lekko irlandzka, ale oni potrafią naprawdę namieszać bardzo różnorodnie stylistycznie. Z kilku utworów, których posłuchałem, wybrałem moim zdaniem najbardziej swojski, najbardziej oryginalny. Ma tytuł Nowy, Kim chciałbyś być, a śpiewa Dobry Łotr.

Dobry łotr. No jak już ma być ktoś łotrem, to niech będzie dobrym łotrem. A no, rzeczywiście i tak barowo rzeczywiście było. Myślę, że w barach będą robili furorę na koncertach. A za chwilę Regina. I uwaga, Regina to nie jest solistka, to nie jest jedna piosenkarka, chociaż imię, nazwa tak by na to wskazywało. Regina to duet, a tworzą go Iza Polit i Paulina Frąckowiak, wcześniej znana z takich zespołów jak Smutne Piosenki czy Nowa Fala Polskiego Dancingu. Czy w tym nowym projekcie będzie dancingowo? Tytuł na to nie wskazuje. Ying Yang.

Regina Ying-Yang, propozycja numer 9. Nie było dzisiaj jeszcze żadnej starszej piosenki. Będzie, jako 10, ale nie wybierzemy się bardzo daleko wstecz. Tym razem tylko 25 lat wstecz. Myślę, że taki jubileusz mnie zachęciło, bo przeglądałem też do audycji kultowe.pl różnego rodzaju jubileusze różnych artystów i okazało się, że 25 lat temu ukazał się debiut Fiolki. Naprawdę wyśmienitej, określano ją wtedy jako polską Björk. Do współpracy zaprosiła m.in. Grzegorza Ciechowskiego, WW, naprawdę wyśmienitych twórców. Z nimi nagrała pierwszą płytę. I rzeczywiście coś z tej Björk chyba w niej jest. Tytuł piosenki, którą wybrałem z debiutu, Nie ma nic.

Oyster Boy kiedyś mi przejdzie na 29, a na 28 można powiedzieć podciągnęła się delikatnie z 30 na 28 po poręczy Ganczarska.

Jaki jesteś? Lucyna Owsińska i Lech Nawrocki. 41 tydzień. Na miejscu 12 tym razem, więc troszeczkę wyżej, ale tak generalnie krążą wokół tej swojej ulubionej trzynastki, jak o tym lubię mówić. Wychodzi na to bardzo szczęśliwej, bo kto by nie chciał być 41 tygodni słuchany, prawda? Kończymy drugą dziesiątkę, bo przed nami miejsce 11 i uwaga, będzie tutaj czwarta nowość. Piosenka bardzo ważna także, jeżeli chodzi o przesłanie, bo ma tytuł Stop Hate, a wiadomo, że o hejcie ostatnio jest bardzo dużo. Hejt niestety jest wszędzie w tej chwili, w szkoły, w pracy i niestety troszeczkę mam wrażenie jest taki bezkarny. Nie wiadomo, co z tym zrobić. To wynika oczywiście z tego w dużym stopniu, że no, trudno kontrolować jest internet, a z kolei jak próbujemy go kontrolować, to burzymy się, bo nie chcemy, żeby był nadmiernie kontrolowany czy blokowany. Myślę, że będzie to naprawdę wielkie i jest już właściwie to wielkie, wielkie wyzwanie, zwłaszcza kiedy dotyczy dzieciaków, a tutaj duet Sahiel zaprosił też do wykonania uczniów właśnie ze szkoły w podstawowej. Posłuchajcie.

Tutaj od razu dodam, że w poniedziałek będzie rozmowa z duetem w programie dotyczącym patologii społecznych, bo przygotowali też specjalną kampanię razem z dziećmi, spotkania w szkołach itd., itd. Uważam, że muzycy, artyści oczywiście mierzą się z wielkimi wyzwaniami, ale dobrze, żeby tylko nie tylko śpiewać, ale też dawać jakiś przykład, spotykać się, rozmawiać. Dzięki temu jest szansa, że świat będzie piękniejszy. No i rozpoczynamy finałową dziesiątkę, a na dziesiątym po raz czwarty GSE Tension, taniec godowy.

Tak co tydzień o jedno oczko w dół, no ale na razie póki co ciągle dziesiątka, bo debiutowali na 7, 8 było, teraz 10. Czwarty tydzień GSE, czyli Gniezno String Ensemble, tak się nazywa, pełna jest taka nazwa. A są na 10, no bo ktoś wskoczył do 10. Jest to, drodzy Państwo, 5. dziś premiera. Magda i Artur Groszki.

0: Oczywiście, skoro mamy 5 premier i to jedną w dziesiątce, to ktoś musiał listę opuścić. No i przyznaję, że chyba jedną z większych niespodzianek jest to, że nie ma już z nami piosenki Magdaleny Zamoroki, Ten stan, 32 miejsce poza listą w tym tygodniu po 11 tygodniach, bo to był 12 tydzień z tym właśnie utworem. Nie ma też z nami Beniamina Sobańca, La Petite Mort, więc ten utwór reggae, mieliśmy dwa utwory reggae. Zobaczymy, czy będzie jeszcze ten drugi, który na rytmie reggae jest oparty. No i z tych, które debiutowały tydzień temu, 4 się utrzymały, ale nie udało się to typowej Kowalskiej. Życzę wam, no może dlatego, że życzyła nam wszystkiego nie najlepszego i jakoś się to może nie spodobało. Ale ma już nowe piosenki, może za jakiś czas znowu wróci. Tymczasem przechodzimy do kolejnej pozycji, a jeżeli chodzi o kolejną pozycję, oczko w górę u Szopląs i Tramwaj.
1: Na moście ślepe tramwaje, pyta

Uszopląs na 8 dojechał swoim tramwajem, a na 7 mały jubileusz, bo równa 20, równo 20 tygodni jest z nami Berry Blue z utworem Na fali.

Berry Brew na fali, siódme miejsce. A na szóstym, też dobrze znany, chociaż w kontekście piosenek, które jeszcze będą bardzo krótko, dopiero 31 tygodni. Dziki Blues Band, Szerokości.

Dziki Blues Band szerokości, właściwie jedyny taki typowo bluesowy utwór na razie w zestawie. Została nam jeszcze piątka. Tydzień temu na piątym, w tym tygodniu również na piątym. Smoketown, blisko siebie.

byli na piątym zostali, Smoketown blisko siebie. Podobnie jest z miejscem czwartym. Tydzień temu na czwartym było 12 kroków i Cold Fire, ale tutaj do ogłoszenia jest kolejny mały rekord i jubileusz. No mały, to tak w cudzysłowie, bo dobili do 200 wydania. Do tej pory udało się to tylko grupie Freedom Birds, która jest, a właściwie była, bo już nie powiem czy jest, 205 tygodni i do tej 200 dołączył Cold Fire z utworem 12 kroków.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: I zostało nam już tylko podium. W tamtym tygodniu podium otwierał Freedom Bird i Szary Człowiek, który był 205 tygodni. No to jest 206 tygodni. Na trzecim Freedom Birds.

No już tylko dwie piosenki. Jakoś tak w ostatnich tygodniach wymieniali się. Albo w jednym tygodniu była Ania Blusz na pierwszym, a Runo na drugim, albo odwrotnie. Tydzień temu na pierwszym była Ania Blusz, a Runo było na drugim. No to jeżeli ta wymiana ma trwać, to teraz wypadałoby, że jest odwrotnie. No i właśnie tak, drodzy Państwo, jest. Ania Blusz jest w tym tygodniu na drugim z piosenką Chwilę Trwaj, a Runo wraca na pierwszą pozycję Zabierz mnie gdzieś. Za chwilę oczywiście obie piosenki przed Wami, a ja życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Radio Opole 2 w DAB Plus i internecie. Literatura, teatr, sztuka. Wszystko, co ważne. Radio Opole 2.
1: Dziękuję pięknie. I tę ostatnią piosenkę chciałabym zadedykować miastu, w którym wiele lat temu, no trochę lat temu, zdarzył mi się taki cudowny przypadek i spełniły się moje marzenia. Dziękuję, Opole.

Beata Kosidraki Bajm. Beata Kosidraki Bajm.

Beata Kozidrak i Bajm. We wrześniu nowa porcja fantastycznych przebojów. Beata Kozidrak i Bajm. Czuję, ale zróbmy inaczej. Wszyscy wstajemy. Ona dla was śpiewała przed chwilą. Teraz wy zaśpiewajcie dla niej. Beata Kozidrak i Bajm. Nie odnajdzie więcej nas. Głośniej. Więcej nas. Ta sama chwila. Beata Kozidrak i Bajm. Beatko, chodź popatrz, jak Opole ci śpiewa. Głośniej. Zobacz, co się dzieje. Beata Kozidrak, Bajm.

Chcieliśmy dzisiaj przedstawić wam muzykę. Tak, po prostu muzykę. Trudno mi jest określić słowami.

Na wstępie chciałbym jednak zaprezentować formę, którą uważamy za przewodnią, bluesa.

0: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Wszystko o literaturze i w tej godzinie posłuchacie rozmowy z panią Edytą Jungowską. Drodzy Państwo, razem ze mną, z prawdziwą przyjemnością, to mówię, jest pani Edyta Jungowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Doskonale znana głównie na początku, myślę, z audiobooków, ale kiedy wybrałem się na spotkanie, które odbyło się w Opolu jakiś czas temu, to okazało się, że już nie tylko audiobooki, ale także książki wydane drukiem, co przyznaję, bardzo mnie cieszy. Tym drukiem na dodatek jeden z autorów, które no na pewno wiecie, bo co jakiś czas o nim wspominam i troszeczkę go popieram, lansuję i wspieram, żebyście do niego sięgali, czyli Erisha Kastnera. I tutaj macie już wydania nie tylko audiobookowe, ale drukiem. I może takie pytanie nie od początku, ale od tyłu. Po tylu latach wydawania i nagrywania audiobooków zdecydowała się pani też, żeby jednak ukazało się coś drukiem. Niektóre zresztą są i drukowane, i plus płyta. Takie przyznaję, najbardziej mnie cieszą. I zastanawiałem się w tych podobno trudnych dla książki czasach, co sprawiło, że jednak postanowiła pani i drukiem też coś wydać w takiej formie tradycyjnej papierowej.
1: Zdało nam się, że będzie to ciekawe, jeśli ten audiobook powstanie w takich kilku formach. Więc oczywiście Erich Kästner to autor, którego bardzo chcieliśmy nagrać. I kiedy wystąpiliśmy o prawa, dostaliśmy też prawa do książek. I głosem Erisha Kästnera jest u nas w wydawnictwie pan Piotr Franceski. Ja też długo zabiegałam o to, żeby pan Piotr przeczytał właśnie te książki, bo zawsze w książkach Erisha Kästnera autor jest jakąś postacią. A to pasażerem w tramwaju, który kupuje na przykład bilet Emilowi w książce Emil i detektywi. I zawsze pojawia się w jakimś epizodzie. Więc wydało nam się, że to jest taka ładna rzecz, ponieważ te książki są wydane przepięknie z rysunkami pani Joanny Rusinek, z pięknym drukiem, z takim papierem, troszeczkę tak oldschoolowo, ale to wszystko to jest takim ładnym przedmiotem i zależało mi, żeby ta książka, oprócz tej wartości literackiej, była też pięknie wydana. No a już samo czytanie pana Piotra Franceskiego, Erisha Kästnera, no to ja po prostu nie mam słów, żeby wyrazić, jak to jest wspaniale przeczytane. Jedną książkę przeczytaliśmy razem, miałam tę przyjemność, Manie czy Anie. To jest książka, która no, niewątpliwie wyprzedzała swój czas, bo jeszcze jak nikt nie mówił o rozwodach i o głośno i o tym, co czują dzieci podczas, kiedy rodzina z różnych powodów nie jest pełna, to Erich Kästner po prostu poruszał ten temat i pokazywał, że dziecko jest równoprawnym członkiem rodziny i powinno być włączone zarówno w dobre, jak i złe procesy, które mają miejsce w rodzinie. Nie powinno być zostawione samemu sobie. Ale oprócz tego jest to po prostu Mania czy Anie, jest piękną książką, była ekranizowana. Większość książek Erisha Kästnera to książki, które były ekranizowane. Emili detektywi, właśnie 35 maja to nie wiem, ale Latająca klasa też nie, ale Mania i Ania na pewno. 35 maja, no to jest książka po prostu fenomenalna zupełnie. Dzień, którego nie ma. I w przepięknym tłumaczeniu pani Stefanii Baczyńskiej. No i to jest tak abstrakcyjna książka, która po prostu, to jest klasyka literatury dziecięcej, natomiast no, niewątpliwie jest ciągle współczesna, ciągle, ponieważ jednak poruszany jest taki temat relacji między dziećmi, między dorosłymi, to jest jakby temat, który zawsze jest żywy. I jeśli to jest literatura, która w taki żywy sposób opisuje te tematy, to dla mnie jest to świetny materiał do czytania. No i mam taką nadzieję, że świetny materiał do słuchania czy też czytania książek.
0: Tutaj powiedziała pani to, o co chciałem zapytać, jeżeli chodzi o Kästnera, o siłę jego książek, że właśnie te relacje dziecko-dorosły. Bo bardzo często jest sporo takich książek, zwłaszcza w ostatnich latach, gdzie czasami rodzice są gdzieś w tle, czegoś zakazują, czegoś wymagają, prawda, ale żyją nieco w osobnym świecie. Nawet rzekłbym, że chyba nie są specjalnymi autorytetami, rzadko. Tutaj ci dorośli uczestniczą w pełni w dorosłym, w tym życiu tych dzieciaków. Jeżeli toczą się rozmowy, nawet jeżeli dziewczynki, będąc przy Mani i Ani, one, nie wiem ile zdradzić, dobrze, troszeczkę zaspoileruję, jak mówi teraz młodzież, one nie wiedzą o sobie na początku, tak, że są siostrami, że są bliźniaczkami.
1: Naprawdę to jest książka tak. dla dzieci w wieku, mhm. myślę, o 8-10 lat, może 7-10. Mhm.
0: To tutaj ci dorośli zostają włączeni na skutek współpracy później tych dziewczynek. Piękna jest ta akcja. On też, jak pani mówiła o tym, że on występuje w książkach, on też bardzo ładnie wprowadza jako narrator. Tak, on daje od razu na początku zawsze odczuć, że oto opowiem wam historię. Tak, mamy takie wrażenie, jakbyśmy rzeczywiście siedzieli obok żywego człowieka, a czytamy książkę, który nam rzeczywiście coś opowiada. Ten jego dar opowiadania jest niezwykły i chyba to jest też coś, co fantastycznie musi się czytać, bo nie wiem, czy wszystkie książki rzeczywiście łatwe są i przyjemne i dobre do audiobooka, do przeczytania. No teoretycznie pani jako też wybitna aktorka powie, no zawodowo, profesjonalnie potrafię wszystko, ale mam wrażenie, że ta klasyczna literatura, po którą pani sięga, jest też tak pięknie napisana, że ona po prostu się czyta. Tak. Nie powiem, że poniekąd sama, ale...
1: Tak, Erich Kästner na przykład, no, znakomicie się zaczyna książka Latająca klasa, gdzie on właśnie jakby, opowiem wam historię, to mi się zdarzyło z moją mamą, z kimś tam. I rzeczywiście to co teraz mi się przypomniało, rzeczywiście to jakby jako słuchacz, czy też czytelnik, no mamy wrażenie, że właściwie rozmawiamy, że ten człowiek, autor jest żywy i siedzi obok nas i właśnie opowiada nam historię. Ja myślę, że pan Piotr Franceschi, jeżeli chodzi o audiobooki, właśnie Latającą klasę, czy też Emila, no wszystkie audiobooki, które nagrał Erisia Kästnera, to znakomicie jakby swoim tembrem głosu, ale też tak interpretacją, świetnie się wpasował właśnie w taki styl opowieści Erisia Kästnera. Nawet troszkę pan Piotr, jak patrzyłam na takie zdjęcia, to też był trochę podobny, ale ten głos taki, który jest jakby nam bliski i ten sposób też czytania, to świetnie się sprawdziło właśnie w Emilu, Emilii Detektywi, czy też w Latającej klasie, a już no ta abstrakcyjna, szalona historia w 35 maja, no to tam już jest kunszt aktorstwa, tak? To już po prostu wszystko, co jest możliwe i wszystko, co jest niemożliwe, ponieważ w tej książce po prostu wodze fantazji są puszczone i mimo, że tak naprawdę tyle lat temu była napisana, nie było jeszcze schodów ruchomych, nie było samochodów, które były kierowane nie przez kierowców, a w tej książce one się pojawiły. I w ogóle nikt nawet myślę sobie nie zdawał sprawy, że w ogóle coś takiego może być. Więc w wyobraźni autora pojawiły się zdalnie sterowane samochody, którymi jeżdżą ludzie.
0: A dzisiaj to wszystko mamy, tak rzeczywiście dużo się mówi o tym, że Lem na przykład to przewidział wiele, wiele rzeczy i ci autorzy tacy poważnej fantastyki, a naprawdę rzeczywiście 35 maja, jak Państwo przeczytacie, będziecie zdumieni, ile rzeczywiście rzeczy, które on tam opisał, które nie istniały, w tej chwili są czymś zupełnie absolutnie normalnym. Ale do tego też bardzo ciepły humor. Ja myślę, że tutaj oczywiście ja powiem tak, Piotr Franceschi dla mnie może przeczytać wszystko i zawsze to będzie przykuwało uwagę, bo jest, no, niektórzy mają taki dar. No, nawet jak sięgnę sobie po Akademię pana Kleksa, dla mnie jedyny właściwie prawdziwy Kleks, prawda, nagle. Znak równości. Niektórzy coś tak mają.
1: Że aktor, który... Chociaż ja się nie zgadzam, że świetny aktor musi czytać wszystko, bo wspaniale jest, jak czyta dobrą literaturę. Więc ten kunszt aktorski plus dobra literatura, dobry materiał, na którym aktor może się oprzeć, to moim zdaniem wybija to wszystko jeszcze w górę, bo może być średnia literatura albo zła literatura i wtedy szkoda takiego genialnego aktora na to, żeby to czytał, bo koniec końców tak naprawdę treść jest istotna. My w którymś momencie zaczynamy po prostu tę historię widzieć. I no, ta historia powinna być taka, żeby nas przykuwała, żeby poruszała nas, wzruszała, śmieszyła i żeby była dobrze skonstruowana. Więc wydaje mi się, że dobrzy aktorzy powinni czytać dobre książki. I jestem tak naprawdę... No, chyba dumna z tego, i bardzo dbam o to, żeby wybierać te książki, które są wartościowe.
0: I tu postawimy przecinek, ale za chwilę do Was wrócimy.

0: Wracamy do rozmowy z Edytą Jungowską.
1: Nasze wydawnictwo jest maleńkie, więc Astrid Lindgren, od której zaczęłam, potem równolatek Erich Kästner. Też mieliśmy taki epizod z Pożyczalskimi, z wspaniałym współczesnym tłumaczeniem, tą serią, sagą Pożyczalskich, Mary Norton, klasyka literatury angielskiej. No i ostatnio Michiel Ende, najbardziej znana książka to Niekończąca się opowieść, Niekończąca się historia, bo chyba to film był pod tytułem Niekończąca się opowieść, nie pamiętam dokładnie, ale pewnie, chyba tak. No to jest autor, może nie tak bardzo znany w Polsce wśród dzieci, ale naprawdę to jest jeden ze wspanialszych autorów i no, nie było łatwo przeczytać te książki. Też mi się udało z panem Piotrem przeczytać właśnie Niekończącą się historię, no ale Kuba Guzik w dwóch częściach, gdzie wszystko jest możliwe, lokomotywa może lat, lokomotywa może być statkiem podwodnym, stwory w morzu, stwory w różnych jakichś dziwnych krainach. To, no to wszystko jest po prostu tak niesamowite. Te historie wymyślone przez Endego, wspaniałe książki, no i jedna z najmądrzejszych książek, które czytałam, dziecięcych, choć myślę, że to jest taka książka dedykowana dla dzieci 10, 12, 13 lat, to jest książka pod tytułem Momo. To jest historia o dziewczynce, która zwróciła ludziom skradziony im czas. Czas, którego nigdy nie można zwrócić komuś, tak? Bo czas jest po prostu, nie płynie i już mija, tak? A tu się okazało, że ta dziewczynka daje nam, ludziom coś, co, albo zwraca nam, ludziom coś, co często jest nam kradzione. To we współczesnym świecie jest to niesamowite, jak nasz czas prywatny, taki, w którym się czasami nic nie robimy, czasami po prostu tylko myślimy, albo patrzymy w okno, albo przyjaźnimy się, albo idziemy, robimy rzeczy z pozoru może nieużyteczne, ale jak to tworzy człowieka i jego osobowość, i jego kreatywność. Nawet jest tam ktoś, kto ten czas stwarza. No, Momo jest jedną z mądrzejszych książek, którą czytałam. Nie znałam tej książki wcześniej.
0: Ja tutaj, jeżeli pani pozwoli, bo przy tym autorze aż mnie bardzo, bardzo kusi, dlatego że to jest kolejny przykład tego i myślę, że te pani wybory tej klasyki do tego się sprowadzają, bo pani wprawdzie podaje granice wiekowe dla jakich dzieci, ale moim zdaniem większość z tych książek,

0: Właściwie wszystkie, bo wszystkie czytałem niektóre kilkakrotnie. To są książki też dla dorosłych. Jeżeli pani teraz powiedziała o tym zwróceniu czasu. Dla
1: Tak.
0: mnie zwróceniem czasu jest poniekąd sięgnięcie po wielu, wielu latach ponownie do dawnej książki.
1: Piękne.
0: Czytam już ją inaczej, ale wracam. Wracają ludzie, postacie, zdarzenia. I to jest ten wehikuł czasu, ktoś powie niefizyczny, nieprawdziwy, no ale jak czytamy książkę, to przecież w tym świecie jesteśmy. Nie wiem, nie wyobrażam sobie innego czytania, chyba że jest to tylko i wyłącznie takie techniczne czytanie instrukcji obsługi lodówki na przykład, no to wtedy wiem, że mogę tego nie przeżywać jakoś
1: Tak,
0: szczególnie i się nie angażować
1: tak.
0: emocjonalnie. Natomiast tutaj zdecydowanie tak. I bardzo często myślimy o tym, och, jakby to dobrze było cofnąć czas. Zrobiłbym to inaczej, lepiej.
1: Tak.
0: Nie wiem, czy czytając Momo rzeczywiście ludzie wyciągnęli tę naukę, że można coś, ale nie zawsze chodzi o to, że musi być lepiej. Czasami po prostu ten czas był wyjątkowy, był piękny, był czuły. Tego ciepła, czułości, wrażliwości jest tam bardzo, bardzo dużo. I ja tutaj jeszcze sięgnę, bo tej książki chyba u pani jeszcze nie było Endego. Uwaga, bo tytuł jest bardzo trudny.
1: Tak.
0: Szatan anarcho-koholimpijski eliksir, wąż pumsz. Niedawno ją przeczytałem po rozmowie z tłumaczem. Ta rozmowa zresztą jest jako podcast na stronie Radio Opole, zachęcam. Przecudna historia, też ponownie niby dla dzieci, ale też dla dorosłych i z kontekstem ekologicznym, który no, dzisiaj jest na topie, ale wtedy, kiedy ona była pisana, jeszcze wcale to nie było takie oczywiste. Zły czarodziej ze swoją ciotką czarownicą knują spisek, ważą eliksir, żeby zapanować nad światem i ten świat zniszczyć. Buntują się jedyne mądre istoty, które cokolwiek jeszcze kminią, jak mówi młodzież, to zwierzęta. Zwierzęta z kolei starają się rozgryźć ten spisek. Więc mamy kruka, mamy kota, tajnych agentów. Przymilają się do tych. Kruk udaje, że jest krukiem czarownicy. Kot jest niby takim spasionym, leniwym kotem u tego czarodzieja, ale tak naprawdę cały czas ich tropią, żeby ten spisek im no, zniweczyć ich plany niecne. Przecudna, wspaniała historia. I tak patrzę na to wszystko, to te książki, czego nie ruszymy, to one takie są. Ale wspomniała pani o Pożyczalskich, a mam takie wrażenie, że z tej klasyki, bo Lindgren jest no, ogromnie zmiana. Chyba najbardziej topowa z tych wszystkich autorów, autorek, których pani
1: Też
0: wydaje.
1: dzieci czy rodzice zaczynają tę przygodę z audiobookami właśnie od Astrid Lindgren, od Lotty z Ulicy Awanturników, od Emila ze Smolandii, od właśnie Pipi. No potem to te sentymentalne nasze wybory, czyli Dzieci z Bullerbyn. No mój ulubiony Karlsson z dachu, absolutnie. I cała na przykład trylogia Detektyw Blomkvist, Rasmus i Włóczęga, to jest tak przepiękna opowieść. Dlaczego kąpiesz się w spodniach, wujku, o pisarzu, który wyjeżdża na wakacje, próbuje napisać książkę, ale po prostu wszystko mu tam przeszkadza, a szczególnie dzieci, żeby ta książka powstała. No i koniec końców właśnie o tym jest ta książka, pięknie napisana. Mnie zależało też na tym, żeby takim moim partnerem była muzyka. I no, długo pracujemy nad każdą książką i długo ją udźwiękawiamy, ale tak naprawdę to są takie jednoosobowe słuchowiska. No chyba, że czytam z panem Piotrem Franceskim. I ta muzyka jest właśnie takim moim partnerem. Szczególnie dzisiaj, kiedy dzieci mają problemy ze skupieniem, to muzyka w audiobooku bardzo, bardzo pomaga skupić się właśnie na akcji, skupić się na tej treści, bo po prostu nie ma obrazu, tak? To tylko tym zmysłem słuchu widzimy tę książkę. To dla dzisiejszego dziecka jest trudne, okazuje się, bardzo dużo bardziej trudne niż dla nas, kiedy byliśmy dziećmi w dawnych czasach. I tak samo na moment jeszcze wyruszę z powrotem do Momo, do Kuby Guzika, czy też niekończącej się historii. Tej muzyki tam jest pełno, to są też długie książki. Michiel Ende w ogóle pierwszą taką książkę dla dzieci, najpierw, znaczy Kuba Guzik był wydany, Michiel Ende chciał wydać to w jednej części, a nikt nie chciał pozwolić na to, żeby ta 20-godzinna książka wyszła jako książka dla dzieci. Więc nikt nie chciał wydać Kuby Guzika, no i wreszcie Michiel Ende zdecydował się, że podzieli tę książkę na pół, wydał pierwszą część, ale ponieważ posypały się nagrody, no to za chwilę już z szuflady wyjął drugą część i powstała Kuba Guziki Dzika Trzynastka. I wracając teraz do Astrid, albo może kontynuując temat muzyki, to rzeczywiście, mimo to, że to wydłuża bardzo proces powstania tej książki w naszym wykonaniu, to jednak myślę sobie, że warto dać dzieciom, czy też młodszej młodzieży tę muzykę do książek, bo dobrze wybrana ona też uczy to dziecko takiego smakowania dźwięku, smakowania głosu, treści i tej przestrzeni, która czasem jest muzyką, czasem jakimiś innymi dźwiękami, czasem piosenkami. W Momo jest niesamowita ta historia, no bo też gdzieś czas jest trochę hodowany jak kwiaty i te kwiaty też umierają, tak jak umiera czas, który właśnie mija. Tak jak nasz czas, który tracimy na jakieś zbędne rzeczy, czy też nasz czas, który ktoś po prostu miele, tak, i nie daje nam daje nam taką banalną jakąś pożywkę, z której nic nie wynika dla nas, żaden rozwój. Więc warto właściwie ten czas szanować, tak, i to jest o tym ta książka. Niesamowite, bo jest to książka, tak troszkę wróciłam znowu do Momo, książka, tak jak pan powiedział, niby dla dzieci, ale książka, której się słucha, ale też czyta z wypiekami, tak? Bo to jest miarą tego z wypiekami na twarzy. Bo to jest miarą, moim zdaniem, dobrej książki, że gdzieś nagle zapominasz o tym, że czytasz książkę. Zapominasz o tym, po prostu jesteś cały zanurzony w tej książce. No i myślę, że ci wszyscy autorzy, których wybraliśmy, to są autorzy, którzy właśnie w ten sposób pisali.
0: I tutaj ponownie postawimy przecinek, ale też ponownie do Was wrócimy.
2: Radio Opole 2. Klasyka i nowoczesność w jednym kliknięciu.

0: Już jesteśmy z Państwem ponownie. Przed nami trzecia część rozmowy z panią Edytą Jungowską.
1: Literatura dziecięca ma stałe miejsce w audycjach literackich, ale tak jak mówię, no też staram się i sięgam najczęściej po rzeczy te klasyczne, bo one są po prostu pięknie napisane i one są przede wszystkim napisane i dla dzieci, i dla dorosłych, dla wszystkich. Każdy z nich będzie wyciągał. Z wiekiem nagle dostrzegamy tam rzeczy, tak, że są tam rzeczy niezwykłe, ale mało tego, ja jestem prawie pewien, nie wiem czy pani się z tym zgodzi, bo spotyka się pani też ze swoimi czytelnikami i czytelniczkami z dziećmi, rozmawiacie, więc to jest też taka cenna, myślę, informacja, jak to na nich działa, jak oni to czytają dzisiaj, bo niektórzy twierdzą, że ach, powinno się czytać raczej te współczesne rzeczy, że ta klasyka już się nie nadaje, że to jest niezrozumiały język, że dzieci tego nie będą czytały. Tymczasem na spotkaniu w Opolu pełna sala. Ja jeżeli spotykam ludzi, którzy sięgają nagle przekonani gdzieś czy zachęceni przeze mnie, mówią, że tak, z otwartymi buziami i nagle okazuje się, że to działa. Moim zdaniem to działa właśnie między innymi przez to, że mówi do dzieci też poważnie, poważnym językiem, tak, o poważnych sprawach. Tak. Dziecko czuje się i uczestnikiem, ale jednocześnie poważnie traktowane. A wszyscy chcielibyśmy być poważnie traktowani.
2: Tak. Ja myślę też, że Astrid Lindgren miała taką umiejętność opowiadania o ważnych sprawach, na przykład takich jak śmierć, choroba. Tutaj mówimy tutaj o braciach Lwie Serce, ale w taki sposób, że dziecko jednak oswaja się z tymi trudnymi tematami. Bo przecież my nie musimy tych trudnych tematów przeżywać, ale i literatura, kino, sztuka w ogóle daje nam też takie tematy i one też nas budują. Nas jako człowieka, znaczy nas, naszą wyobraźnię, tak? Naszą kreatywność, naszą osobowość. I na przykład ta książka, o której już wspomniałam, to Rasmus i Włóczęga, to jest o chłopcu, który nie ma rodziców i tak tęskni za tymi rodzicami, że ucieka z domu dziecka i włóczy się właśnie z tym włóczęgą i pomagają sobie nawzajem. No też nie chcę zdradzać, ale no na koniec znajduje tą bliską osobę, bo tak ogromna jest potrzeba tego dziecka, potrzeba miłości i potrzeba miłości właśnie ze strony dorosłego, że to jest taka opowieść o takiej budującej się relacji. Przepiękna, że z tego poszukiwania miłości i z tej chęci ogromnej, żeby ktoś cię kochał tak bezwarunkowo, okazuje się, że tę miłość można znaleźć, że tego rodzica można znaleźć, nawet jeżeli ten rodzic nie jest biologicznym rodzicem. No to są takie trudne tematy, które są poruszane przez Astrid Lindgren. Czasami miałam taki moment, że obserwowałam, niektórzy rodzice nagle patrzą, o, akcja w domu dziecka, to nie. Tak, że gdzieś próbują chronić swoje dzieci przed trudniejszymi tematami, a jednak dzieci, braci Lwie Serce, czy też Rasmusa, jak usłyszą, to po prostu nie chcą się oderwać od tej książki. Oczywiście to jest książka dla dzieci, powiedzmy, w czwartej klasie, w czwartej, piątej. Mówię o braciach Lwie Serce. No, na przykład cała ta trylogia Detektyw Blomkvist. Tam jest bardzo poważny wątek porwania, no bo nasi bohaterowie tropią różne kryminalne historie, więc nie tylko kradzież, ale też no, kryminalny wątek no, zabójstwa, tak? I jak wszystko, co się dzieje w wyobraźni dziecka, jak pokazują opisy przyrody, jak pokazują, jak dziecko to przeżywa. To jest, i nagle tempo w tej literaturze, ja jako aktorka to czuję i to tak jakby to tempo w tej literaturze się zmienia. Po prostu nagle patrzymy oczami dziecka, ale tak naprawdę opis tej literatury, tej przyrody, opis miejsca, w którym to dziecko się znajduje, to tak jakbyśmy po prostu mieli filmowe kadry, tak? Mamy wielkie emocje, wielkie zdarzenie, trudne, tak? Bo ktoś jest świadkiem jakiegoś trudnej bardzo sytuacji i co się dzieje z naszymi emocjami i to przez, i pokazywane jest to przez obraz. No ona niesamowicie to w ogóle opisuje i dzieci są gotowe na to, żeby też te trudne rzeczy zobaczyć. W ogóle zawsze jesteśmy gotowi. Czasami nam się wydaje, że nasze dzieci, o nie, nie będziemy, bo to będzie za trudne, za, no, nie będziemy im tego serwować, a tu się okazuje, że one z wypiekami tego słuchają.
1: Zwłaszcza, że i tak przyniosą to najpewniej ze szkoły, z podwórka, bo powiedzmy sobie wprost, nawet choćbyśmy na rzęsach stawali, jeżeli dziecko wychodzi na zewnątrz, zawsze ktoś tam przyjdzie i powie, a słuchajcie, podobno porwali chłopca, a słuchajcie, podobno kogoś tam zabili na osiedlu. I tak się dowie. I myślę, że tak, unikanie tych tematów jest dziwne.
2: Że,
1: bo
2: że wtedy obcowanie z takimi tematami właśnie w literaturze, czy też w dobrym kinie, tak? Czy to jest jakieś doświadczenie, które jest bezpieczne. Prawda? W tych niebezpieczne doświadczenie, które w tej literaturze tak opisane, daje też poczucie takiej wyobraźni. To nie jest coś, co jest bezkarne. Zabiłem ciebie, a teraz będziesz miał drugie życie. Tak? Na pewno audiobooki są jakąś taką alternatywą, na przykład do gier, czy też do komputerów, tak? Że, czy tego czasu spędzanego przed komputerem przez dzieci i dla tych krótkich też form, które w tej chwili królują wśród dorosłych. I ta umiejętność skupienia się na dłuższej formie też uczy dzieci, no właśnie, koncentracji. Bo oprócz tego szeregu innych zalet książki, które znamy, to ta koncentracja w audiobooku i skupienie się tylko na jednym zmyśle i wybieranie właśnie tego, mimo że obraz na zewnątrz jest inny, To jest nauka. My się nie rodzimy z umiejętnością koncentracji, my się jej uczymy. I po prostu trzeba dać nam czas na to, dziecku czas na to i dorosłemu też, bo my przez krótkie formy jesteśmy coraz bardziej jakby rozproszeni. Ten mózg nasz jest bardzo wygodny po prostu. Więc audiobooki niewątpliwie są alternatywą dla, no właśnie dlatego, żeby siedzieć przed tabletem czy komputerem, czy przed takimi właśnie krótkimi, agresywnymi czasami, jakimiś takimi wstawkami, krótkimi formami. Mhm.
1: No to prawda, rzeczywiście i do tego mamy dzisiaj też na szczęście taki sprzęt, bo wiele jest o tym, jak te telefony, tablety, jak to wszystko szkodzi. No szkodzi dlatego, że jeżeli tylko scrollujemy, przerzucamy tysiące informacji, no niczym się nie skupimy, one są pobieżne, to jest chaos totalny, rozgardiasz, od tego rzeczywiście może rozboleć głowa, natomiast dzięki nim, czekając na autobus, na pociąg czy gdziekolwiek, z przyjemnością mogę albo poczytać fizycznie, ale są momenty, jest szaro, buro, ciemno, audiobook możemy sobie w każdej chwili włączyć. Ja jestem akurat na audiobookach wychowany tutaj, no, na pewno zawsze będę o tym wspominał, czyli Irenę Kwiatkowską i Mikołajka w jej interpretacji. No, po prostu wakacje, ja mogłem szaleć za piłką, robić cokolwiek. Ja miałem tak zakodowane, że będzie kolejny odcinek, że siedziałem przy radiu i po prostu słuchałem i czekałem z otwartą buzią. Ale to był też ten...
2: Słynna seria Bajki Grajki. Nie wiem, gdzie zniknęła. To genialne nagrania po prostu, gdzie wielu aktorów występowało. No teraz trzeba by było dużego budżetu, żeby takich wspaniałych aktorów zgromadzić i zrobić te adaptacje. No to było znakomite, tak. No wielu ludzi słuchało radia. Ja, no w tej chwili ja, na przykład ja nie mam telewizora i powiem szczerze, no przerzuciłam się na radio. Ja słucham radia swojego wybranego i dla mnie to radio to jest mój przyjaciel. Tam ci ludzie, którzy tworzą to radio, to są ludzie, którzy, których i wiedza i mnie po prostu interesuje, rozwija. Jak sama się łapię na przykład na tym scrollowaniu, gdzie no, jeżeli my dorośli się łapiemy, tak, to co dopiero dzieci? Jeżeli na przykład mamy taką sytuację, że algorytm wybiera dziecku pozycję, tak, wartościową do czytania, no to mamy kłopot, bo jesteśmy w szponach tego algorytmu, który wrzuca nas w taką jamę jakiegoś tematu jednego, tak? No jesteś, o, kryminalny, no to weź jeszcze ten kryminalny. No to w którymś momencie rzeczywiście to dziecko nie ma szansy rozwinąć się jakby ogólnie, tylko wpada w jakieś takie tematyczne jamy. I nagle się okazuje, że właśnie przy takiej dłuższej formie nie jest w stanie się skupić. A tego się powinno nauczyć, tak jak już wspomniałam.
1: A do tego potrzebne jest też dobre czytanie. No jak mówiłem, ja wiem, nie wypada nadmiernie chwalić, ale oczywiście no, pani się udało, bo pani audiobooki, już te pierwsze, okazały się no, wielkim sukcesem. Dzieciaki, nie tylko dzieciaki, bo widziałem, drodzy Państwo, mnóstwo dorosłych robiło sobie z panią Edytą zdjęcia, wcale nie wspominając dawnych seriali ani innych rzeczy, tylko mówiąc o książkach. To jest właśnie fenomenalne, że przychodziły, brały książki i rozmawiałyście o książkach. Chciały mieć zdjęcia, więc to pokazuje, że to jest wielki sukces. Kupowały też już swoim dzieciom, może niektórzy już nawet wnukom, nie patrząc bardzo tutaj w metryki, ale to jest ten dar. Ja tak mam wrażenie, jak pani opowiadała o książkach, które pani wybierała, że to są jednak książki, które jednak pani też bardzo dobrze odczytuje psychologicznie, potrafi też oddać emocje, że to już nie jest tylko kwestia samego warsztatu, ale bardzo osobistego zaangażowania, że to są Edyta Jungowska i Jungowska, bo tak nazywa się wydawnictwo, możecie sobie później wejść na stronę Jungowska przez 2F, znajdziecie też tytuły, dokładnie wszystkie, o których mówiliśmy, są noty też o autorach, autorkach, które są wydawane, więc sobie uzupełnicie wtedy wiedzę, bo o wszystkim nie jesteśmy w stanie wam powiedzieć. Ale mam wrażenie, że te wybory, bardzo świadome, to są wybory tego, co uważam za ważne, wartościowe, co kocham. I wtedy wkłada pani dużo serca, a nie tylko techniki teatralnej w to, jak to przeczytać i oddać. Bo to jest jednak ten plus audiobooka, że ja lubię czytać sam, bo mam swoje tempo, a cenię te, w których lektor czytający czy czytająca potrafi oddać nastrój, emocje, że on mnie wciągnie w tę historię. Że nie czytam jak lektora dubbingu albo czegoś takiego, tylko po prostu zapominam w ogóle, że to ktoś czyta. To jestem w tej historii.
2: Nawet jeżeli to jest tak wspaniały głos jak Piotra Frączewskiego.
1: I Edyty Jungowskiej.
2: Dziękuję bardzo. Natomiast ostatnia moja przygoda z audiobookiem to jest Ronia, córka zbójnika w pięknym nowym tłumaczeniu. I to jest ostatnia książka Astrid Lindgren. Już wyszła tylko cyfrowo, ale ponieważ jest dla starszych dzieci, takich w wieku 9 lat, 12-9-13, no to jest opowieść, trochę taka starsza siostra Pipi, o dorastaniu, o wyborach, nawet które te wybory są trudne, nawet jeżeli świat wokół jest przeciwny twoim wyborom, czyli takiej rodzącej się w dziecku umiejętności postawienia na swoim i wybrania swojego zdania, tak? To jest piękna książka z tak przepięknymi opisami przyrody, bo Ronia oczywiście żyje w takim surowym klimacie lasu, jest dzieckiem lasu i las jest jej przyjacielem oraz różne stwory, które mieszkają w tym lesie, które czasami są realne, czasami są wytworami jej wyobraźni. Ale to jest jedna z ważniejszych książek, moim zdaniem, Astrid Lindgren. I ta przygoda z tą książką naprawdę była taka dla mnie zaskakująca. To rzeczywiście było dla mnie wyzwanie, ta Ronia, córka zbójnika, ostatnia nasza rzecz.
1: To już Państwo wiecie, po co sięgnąć. Naprawdę, wracajcie do klasyki. Mam nadzieję, że Was zachęciliśmy. Pani Edyto, bardzo, bardzo Pani dziękuję za spotkanie.

Radio Opole 2. Czysta kultura. Bez reklam, bez pośpiechu.

0: Poznaj ludzi, którzy tworzą. Tylko u nas, w Radio Opole 2.
1: Piosenki z legendą.

Sanach i szampan. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy audycję Piosenki z Legendą. Za chwilę powiem, co w programie, a tymczasem Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał.

0: Piosenki z legendą.
1: Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Sanach od wielkiego przeboju w wykonaniu jednej z najpopularniejszych artystek w naszym kraju. Rozpoczynamy naszą audycję Piosenki z legendą przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. I dzisiaj w związku z tym, że jesteśmy w środku majówki, to pomyślałam, że muzycznie i tematycznie przede wszystkim, a zwłaszcza tekstowo, musimy wybrać takie piosenki, które nawiązują trochę do takiej miłości do ojczyzny, ale chciałam, żeby były to piosenki lekkie, przyjemne, które z jednej strony kojarzą nam się właśnie z przyjemną, wiosenną majówką, z pięknym majem, ale z drugiej strony możemy w tekstach odnaleźć taki kontekst miłości do ojczyzny, do kraju, do swojego miasta. I właśnie te wszystkie konteksty znalazłam na dwóch płytach Sanach, gdzie interpretuję polską poezję na swój sposób, w lekki, łatwy, gdzie cały stadion właśnie nastolatek i osób dorosłych śpiewa wspólnie z Sanach, takie tematy dosyć ważne, piękną poezję i co by nie mówić, to właśnie ona w ostatnim czasie w bardzo dużym zakresie rozpromowała taką piękną polską poezję i tak naprawdę przybliżyła polskich twórców, zwłaszcza wśród tego młodego pokolenia. A zatem dzisiaj to będzie czas z Sanach, z jej dwiema płytami, które już za moment, ale oprócz tego jeszcze dzisiaj chciałam wrócić do naszego stałego cyklu, który powtarza się co jakiś czas, kiedy w moje ręce wpada jakaś ciekawa publikacja nawiązująca do piosenek. No i znalazłam idealny materiał na dzisiaj, czyli Piosenki Warszawskie, antologia tekstów. To takie wydawnictwo zrealizowane przez Muzeum Warszawy, więc bardzo wartościowa rzecz. Coś, co mnie zachęciło do tego, żeby dzisiaj właśnie zaprezentować Państwu tę publikację, był fakt, że tutaj właśnie też między innymi pojawił się komentarz do piosenki Sanach, ale również komentarz do piosenki, która bardzo mocno kojarzy mi się z taką majówką, z takim trochę wolnościowym podejściem i z miłością do ojczyzny. I pojawi się Czesław Niemen, bo w tej publikacji także piękny komentarz do jego wielkiego przeboju Sen o Warszawie. Troszkę się nagadałam, a teraz już czas na muzykę. Przed nami właśnie Sanach w różnych kontekstach, bo to będą i będzie poezja i te jej najbardziej popularne piosenki, a w trzeciej godzinie naszego programu zapraszam Was na moment z Czesławem Niemenem, człowiek, który wydaje mi się, że też w piękny sposób w swoim czasie poruszał te tematy blisko ojczyzny. Zostańcie z Radiem Opole 2 Kultura.
2: Na dancing sama szłam.

0: Cię.
1: Piosenki z legendą.
2: Dziś w naszej audycji Piosenki z legendą sięgamy po dwa bardzo wyjątkowe muzyczne projekty Sanach. Sanach śpiewa poezję oraz Dwoje ludzieńków. To takie płyty, w których współczesna muzyka spotyka się z klasyką polskiej literatury, a teksty najwybitniejszych poetów zyskują nowe, poruszające brzmienie. Sanach, prezentując te albumy, moim zdaniem udowodniła, że poezja może żyć nie tylko na kartkach książek, ale też w radiu, na koncertach i na takich codziennych playlistach milionów słuchaczy, ale także przede wszystkim na stadionach, które kojarzą nam się jednak ze sportem, z meczem, a tutaj piękna poezja wyśpiewana właśnie przez tę artystkę i w tej atmosferze w środku majówki pozostajemy i przed nami Sanach.

Oczyszczenie, Sana Alicja Majewska w Radiu Opole 2 Kultura w audycji Piosenki z Legendą. Dzisiaj ten dzień muzyczny spędzamy z Sanach, z artystką, która absolutnie nie boi się głośno mówić i śpiewać o takiej miłości do ojczyzny, do kraju. Swobodnie sięga do poezji, do zacnej literatury polskiej. Ale dzisiaj ja również chciałabym sięgnąć do literatury i powrócić do naszego stałego cyklu Między wersami i tym razem w tym cyklu publikacja Piosenki Warszawskie, antologia tekstów. Pozycja została wydana przez Muzeum Warszawy. To dosyć nowa publikacja, bo z 2024 roku. I to, co skłoniło mnie do tego, żeby dzisiaj Państwu przybliżyć tę publikację, to właśnie kilka słów o piosence Eldorado Sanach. I tutaj ten tekst, który znajdujemy, autorstwa Bartka Hacińskiego, został zatytułowany Złota Warszawa. Każdy z nas szuka swojego Eldorado. Ja już wiem, już jestem pewna, że to Wy jesteście moim Eldorado, Warszawo. Zapowiadała ten utwór Sanach przed wykonaniem go na bis 22 września w 2023 roku podczas finałowego koncertu trasy Uczta nad Ucztami na warszawskim Stadionie Narodowym. Nie ma lepszej wizji sukcesu w rodzinnym showbiznesie niż wypełnić stadion, będąc przy tym wykonawcą muzycznym, a nie drużyną piłkarską. Swoją karierę Sanach związała z Warszawą. Tu przyszła na świat, tu uczyła się gry na skrzypcach, kończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Od kilku lat należy do najpopularniejszych gwiazd młodszego pokolenia, a piosenka Eldorado znalazła się na pierwszym miejscu Airplay, listy piosenek najczęściej prezentowanych w polskiej radiofonii. Eldorado to duet z Darią Zawiałow, wokalistką i autorką piosenek urodzoną w Koszalinie i mieszkającą w stolicy od 16 lat. Przyprowadziła się z powodu fascynacji miastem. Wylądowała w nim po raz pierwszy jako kilkulatka i oznajmiła mamie, że tu kiedyś będzie mieszkać. Jako małemu dziecku wystarczyło mi wtedy Zoo Warszawskie, wielkie budynki, gwar miasta i ruchome schody w Sezamie. Jeździłam nimi w górę i w dół, a babcia robiła mi zdjęcia, opowiadała później. Ostatecznie przeniosła się do Warszawy jako nastolatka, aby zamieszkać u cioci, a zarazem próbować sił w muzyce, startować w konkursach wokalnych, pracować w popowym chórku. Skończyło się sukcesami autorskimi, diamentowymi, platynowymi i złotymi płytami. Numerem dwa w rankingach ukochanych miast jest Zawiałow Nowy Jork. Wspólna piosenka Sanach przynosi wizję dwóch młodych kobiet, które zdobyły niemal wszystko, co było do zdobycia na polskim rynku muzycznym, ale z wielkiego świata chcą wrócić na Wiślany Brzeg. Szukały Eldorado, znalazły Warszawę i przed nami właśnie teraz ta piosenka Eldorado w wykonaniu Sanach i Darii Zawiałow na antenie Radia Opole 2 Kultura w audycji Piosenki z Legendą, a potem jeszcze zostajemy z Sanach. I do naszej publikacji Piosenki Warszawskiej jeszcze dzisiaj powrócimy. Zostańcie z nami.

0: Piosenki z legendą.
1: Nic dwa razy Sanach, wiersz Wisławy Szymborskiej, naszej noblistki, ale to dzięki Sanach ten wiersz zyskał znowu i mogli go na pewno odkryć w dużej takiej mierze młodzi ludzie na nowo, w zupełnie innym świetle i to naprawdę ogromny sukces Sanach i też takie wsparcie chyba dla poezji polskiej, bo Sanach nie tylko na dwóch swoich ostatnich płytach sięgała po przecież poezji Wisławy Szymborskiej, tylko także po innych poetów. Drodzy słuchacze, to były 2 godziny spędzone z artystką, która w naszym kraju zapełnia stadiony, a więc myślę, że to mogło być 2 godziny prawie jak na stadionie. A teraz przed nami przechodzimy do klasyki polskiej muzyki rozrywkowej i do artysty, który mi osobiście jednoznacznie kojarzy się z taką miłością do ojczyzny, który też nigdy nie bał się poruszać tych tematów mocnych, wyraźnych. Drodzy słuchacze, teraz w audycji Piosenki z legendą Czesław Niemen i zaczynamy od bardzo ważnej piosenki pod tytułem

Dziwny jest ten świat. Czesław Niemen w samym środku majówki. Mam nadzieję, że te piosenki, które przed chwilą wybrzmiały w wykonaniu Czesława Niemena, też skłoniły Państwa do refleksji. Mocne słowa, które cały czas trwają i na zakończenie jeszcze zostaniemy z tym artystą. Też bardzo wymowna i mocna piosenka, Nim przyjdzie wiosna. Piękną wersję tego utworu też wyśpiewała Kasia Moś, chociaż ja osobiście lubię też wersję Czesława Niemena. Drodzy Państwo, pięknie dziękuję za uwagę. Życzę Wam dobrej majówki. Jutro świętujcie, bo mnóstwo koncertów także i w Opolu. Na antenie Radia Opolu od rana będę osobiście Państwu przypominać o różnych ciekawych wydarzeniach, a więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. To była audycja Piosenki z Legendą w Radio Opole 2 Kultura. Do usłyszenia.

0: O kulturze rozmawiamy poważnie i z pasją. Radio Opole 2. Kultowe.pl.
1: Dzień dobry, Witold Słuch, czyli ja. Rozpoczynamy audycję Kultowe.pl. Arkadiusz Czyżewski realizuje audycję i dziś bohaterem będzie Grzegorz Ciechowski, ale z innej strony. Raz już mieliśmy audycję taką wspomnieniową, bo 25 lat mija w tym roku, a więc mamy taki okrągły jubileusz, od kiedy nie ma już z nami Grzegorza Ciechowskiego, bo 22 grudnia 2001 roku odszedł. Natomiast poza tym, że śpiewał solo, założył grupę Republika i z tym zespołem nagrał no, kultowe absolutnie albumy, to działalność Grzegorza Ciechowskiego nie ograniczała się tylko i wyłącznie do własnych utworów, do własnych piosenek, czy to z zespołem Republika, czy solo, ale prowadził też bardzo intensywną działalność producencką. I w dużym stopniu miało to jednak przełożenie i wpływ też na to, jakie płyty się ukazywały, jakie wydawał. Tę działalność producencką rozpoczął jeszcze wspólnie z Małgorzatą Potocką i w roku 1992 ukazała się słynna płyta Prawdziwa miłość zespołu Atrakcyjny Kazimierz i tam wielki przebój Otyłość. No dzisiaj można byłoby powiedzieć niepoprawny politycznie pewnie przebój, no ale swego czasu w tamtych latach i jeszcze w 80. i wcześniej no tego typu piosenki bawiły i śmieszyły. Jeżeli chodzi o ważne jeszcze też nagrania, dzięki właśnie firmie Ciechowskiego, w jakimś stopniu oczywiście, bo też zapracowała na to własnym talentem, ale zaistniała właśnie dzięki Grzegorzowi Ciechowskiemu Justyna Steczkowska, bo właśnie dzięki programowi Szansa na sukces jej pierwsze piosenki Moja intymność i Sama właśnie były realizowane przez telewizję, ale producencko właśnie robione przez Grzegorza Ciechowskiego. Stąd tutaj piosenki, których posłuchamy, będą właśnie piosenkami, które no, czasami też pisał oczywiście Grzegorz Ciechowski. Nie tylko, że produkował, był autorem tekstu, muzyki, a zaczniemy wszystko od Justyny Steczkowskiej, właśnie z piosenką też między innymi Grzegorza Ciechowskiego, ale nie tylko. Będzie Katarzyna Groniec z piosenką Tango z pistoletem. Tutaj będzie też właśnie Grzegorz Ciechowski. Będzie Krzysztof Antkowiak. Tekst napisał do Zakochanego Anioła właśnie Grzegorz Ciechowski. Będzie Fiolka, Komu ja. Kasia Kowalska, Jak rzecz. Marcin Rozynek, Do fabryk wrócić czas. Fiolka ponownie się pojawi. Fiolka dzisiaj mało kto pamięta. Jakiś czas temu próbowała Fiolka wrócić do śpiewania i na scenę. Jakoś tak przeszło to niestety troszeczkę bez echa, a szkoda, bo to taka artystka naprawdę bardzo, bardzo utalentowana i rzeczywiście żałuję, że to się jakoś bardziej i lepiej nie rozwinęło. Fiolka, czyli Fiolka Najdenowicz, bo tak dokładnie się ta artystka nazywa. No i swego czasu miała właśnie w latach 90. taki dosyć dobry, bardzo dobry okres, chociaż zaczynała jeszcze w latach 80. zaśpiewała wtedy utwór Zatoka Spokojnych Głów w duecie z Wojciechem Waglewskim i z zespołem WW. A więc naprawdę z wysokiej półki. Pojawiała się i z Klosterkellerem, z Tubylcami Betonu, z Wilkami, także z bardzo wieloma zespołami, ale później rozpoczęła karierę solo i nagrała album Fiolka. Producentem był tam też Leszek Biolik z zespołu Republika, a teksty pisali dla niej m.in. właśnie Grzegorz Ciechowski czy Lech Janerka. Później usłyszymy jeszcze Roberta Gawlińskiego. Wrócimy na chwilę do Katarzyny Groniec. Dzięki za miłość. Tutaj też tekst Grzegorza Ciechowskiego. Będzie Half Light, Śmierć w bikini, to już jest konkretnie cover Republiki. Nie zrozumiesz tej historii, Mafii, też tekst Grzegorza Ciechowskiego. I uwaga, tu myślę spora niespodzianka. Zostawcie Titanica, każdy zna Lady Punk, ale czy każdy wie, że tekst tej piosenki to właśnie Grzegorz Ciechowski? Tu mamy ten drugi, bo mówimy o producenckiej działalności, ale także jako tekściarz pisał dla wielu artystów, no i to naprawdę topowych artystów. Będzie oczywiście Otyłość Atrakcyjnego Kazimierza wspomniana. Będzie też Oko za oko Justyny Steczkowskiej. Spojrzałaś mi prosto w twarz Marcina Rozynka. a zakończy wszystko Katarzyna Groniec piosenką Przyznaję się do winy i Half Light Halucynacje. To już utwór Republiki. Więc posłuchamy Grzegorza Ciechowskiego w zupełnie innych odsłonach i producenckich, i tekściarskich, i kompozytorskich w wykonaniu innych artystów.

że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż lekko przez ubranie. Ten jeden raz chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. Bikini.

0: kultowe.pl.
1: Kolejny zestaw nagrań to będą nagrania bez słów. Sporo dzisiaj takich będzie. No, pokazuje to też ogromną żywotność muzyki komponowanej przez Grzegorza Ciechowskiego. No, no, dla większości oczywiście teksty i dla niego samego były bardzo, bardzo ważne, ale okazuje się, że te jego kompozycje potrafią być bardzo, bardzo atrakcyjne także w wersji tylko i wyłącznie instrumentalnej, chociaż ci, którzy znają je na pamięć albo znają bardzo dobrze, pewnie ten tekst będą i tak gdzieś słyszeli. Taki właśnie hołd oddała Ciechowskiemu

Morus. No i we wstępie do książki, do płyty napisał, że kiedy rozpoczynali sesję nagraniową, to mieli pełną świadomość i przekonanie, że zraz, teksty są zawsze i były i są istotne, ale że muzyka jest w stanie przekraczać wszelkie granice. Więc chociaż ta moc utworów tkwiła w tekstach w dużym stopniu, no weźmy sobie Arktykę, czy Śmierć w bikini, czy Telefony, prawda, no to jest wszystko o czymś, to jest naprawdę prawdziwa poezja i literatura. Ale uznali, że w wersji wyłącznie instrumentalnej będą one naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne, bo mają w sobie ogromny ładunek emocjonalny. Podczas sesji nagraniowej koncentracja sięgała wyżyn, napięcie rosło, każdy oddech, każda nuta, każde pociągnięcie smyczka miały znaczenie. Z każdym kolejnym dźwiękiem muzyka Grzegorza Ciechowskiego w wyjątkowych aranżacjach nabierała niecodziennego wymiaru. Z jednej strony utkana z subtelnych, intymnych struktur, z drugiej epatująca potężnym ładunkiem energetycznym. Orkiestra Kameralna Progres to zespół, który od początku swego istnienia związany jest z Tczewem, miastem, w którym Ciechowski przyszedł na świat. Stąd był to wybór absolutnie naturalny, żeby właśnie jego kompozycję nagrać. A przyświecał im, jak pisze dyrygent, szczególny cel. Przez klasyczny pryzmat wykształconych doświadczeń artystycznych ukazać ponadczasowość twórczości obywatela GC. A czy to się udało? Za chwilę się przekonacie. Zacznie się wszystko od Mamony, Nie pokonasz miłości, Zapytaj czy cię kocham, Śmierć na pięć, Telefony, Przeczekajmy noc, Śmierć w bikini, Nie pytaj o Polskę, Synonimy, Odchodząc, Tak, tak, to ja i Biała flaga.

0: kultowe.pl.
1: A za chwilę, drodzy Państwo, będzie jeszcze bardziej subtelnie i bardziej kameralnie i ponownie pojawi się Trzew, dlatego że kolejny zestaw nagrań to duet Hania Rani i Dobrawa Czocher. Biała flaga, tutaj wprost od razu dostajemy ten jeden z najważniejszych tytułów, największych przebojów Republiki, jako ten, który od razu nam wskazuje, że będziemy mieli do czynienia z muzyką Republiki na tej właśnie płycie. No, Hani Rani dziś przedstawiać nikomu nie trzeba. Na pewno najbardziej rozpoznawalna i największa gwiazda, jeżeli chodzi o polską muzykę klasyczną, także filmową, bo ostatnio nawet w nominowanym do Oscara filmie, więc naprawdę wielka, wielka gwiazda, ale sięga też często i chętnie po repertuar bardziej rozrywkowy, przerzuca takie pomosty, czy właśnie po muzykę filmową. Natomiast w przypadku tego projektu bardziej dla nas znacząca będzie Dobrawa Czocher, dlatego że Dobrawa Czocher również urodziła się w Tczewie w roku 1991, a więc jeszcze jako 10-letnia dziewczynka przez 10 lat mogła też słuchać Grzegorza Ciechowskiego na żywo, bo przypomnę 25-lecie jego śmierci mamy. No i jak wspomina tutaj, w jej domu twórczość Ciechowskiego zajmowała ważne miejsce. Pamięta, że jeszcze jako mała dziewczynka podczas tczewskiego festiwalu In Memoriam poświęconemu liderowi Republiki z dziecięcym zachwytem wsłuchiwała się w jego kompozycje. A gdy jako dziecko zaczęła też naukę gry na wiolonczeli, każdego dnia zakochując się w tym instrumencie coraz bardziej, w wieku kilkunastu lat wyjechała do szkoły muzycznej w Gdańsku i z tym Gdańskiem jest w tej chwili związana, ale też bardzo często i bardzo chętnie z Hanią Rani występuje, tworzą wspólne projekty. No i właśnie ten projekt poświęcony grupie Republika i Grzegorzowi Ciechowskiemu stworzyły razem. Wiolonczela, fortepian. No, myślę, że zupełnie inny znowu wymiar, bo orkiestrowe aranżacje pokazały nam, no, były dosyć bogate, dosyć mocne. Tutaj oczywiście można też grać mocno, to za chwileczkę się Państwo o tym przekonacie, ale raczej do tej pory kojarzone były raczej z bardziej subtelnymi, onirycznymi dźwiękami niż mocnymi, a wiele z utworów Republiki to są, czy nawet Grzegorza Ciechowskiego, to są bardzo, bardzo mocne utwory, bardzo dynamiczne. No i przyznaję, że z wielkim zaciekawieniem podchodziłem do tej płyty, jak to wypadnie właśnie w interpretacji tych dwóch artystek. No to teraz się, drodzy Państwo, przekonacie. Przed Wami Hania Rani i Dobrawa Czocher.

0: kultowe.pl.
1: Była orkiestra, był duet, to teraz będzie kwartet. No, bardzo znany, bo Kwartet Śląski, który też w tej chwili jest jednym z topowych polskich kwartetów, wykonujących głównie oczywiście muzykę klasyczną, muzykę poważną, ale też na tyle zachwycony Grzegorzem Ciechowskim, że nagrali płytę z jego właśnie kompozycjami i solo, i dla Republiki. A tak mówiłem, to oczywiście o Kwartecie Śląskim, bardzo zasłużonym, bo powstali w 78, a zauważcie Państwo, już w 98 Fryderyk za najlepszą polską muzykę kameralną, Szymanowski i Lutosławski. Dostali też Orfeusza za najlepszą interpretację utworu polskiego kompozytora podczas warszawskiej jesieni. Później kolejny Fryderyk w 2005 za najlepszą płytę z muzyką kameralną, Chanson. Więc tak jak mówiłem, głównie cały czas klasyka i te wielkie, wielkie nagrody, także międzynarodowe. Ale przy okazji sięgnęli też po muzykę Grzegorza Ciechowskiego. To naprawdę pokazuje, to jest fenomenalne. Nie wiem, czy jakikolwiek inny polski artysta doczekał się tylu interpretacji, tak różnorodnych, przez muzyków, którzy mają przecież wielki repertuar, wielkie nagrody, nie musieliby. A jednak coś ich tutaj kusi. To wyjaśnia Paweł Potorczyn w książeczce. Słuchałem tego latami i zawsze podejrzewałem, że w muzyce Grzegorza Ciechowskiego znacznie więcej jest niż zwrotka, refren, zwrotka. Miałem wrażenie, że są w jego piosenkach przestrzenie i namiętności, co potrafią zabrzmieć i wzruszyć samą muzyką. W oderwaniu od wstrząsających tekstów i radykalnego brzmienia jego formacji. Że jest tam miłość trudniejsza niż rockowa kapela może wyśpiewać. Jest smutek spełnienia, co woła odkliwsze instrumenty. Że jest tam więcej bólu, niezgody i talentu niż w rzeczywistości potrzeba do grania rocka. Zdawało mi się, że słyszę coś więcej niż przeboje. Że słyszę porywającą muzykę, a teraz naprawdę ją słyszę. I tak napisał Paweł Potorczyn, a czy tak będzie też z Państwem, czy usłyszycie to wszystko, przekonacie się za chwilę. Tak, tak, to ja, nie pytaj o Polskę, Sexy Doll. Zauważcie też Państwo, że niektóre utwory się wcale nie dublują. Wydawałoby się, że tych przebojów jest kilka. W przypadku Republiki i Ciechowskiego właściwie prawie każdy utwór był przebojem. Można sobie to zmieniać dowolnie. I tutaj pojawi się m.in. Kombinat, czy Paryż, Moskwa, no i wspomniane przeze mnie też Telefony i Gadające Głowy singlowe, które bardzo, bardzo lubię. Drodzy Państwo, zostawiam Was z Kwartetem Śląskim w repertuarze Grzegorza Ciechowskiego. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.

Radio Opole 2. Kultura na wyciągnięcie ręki.

0: Zaczęliśmy nowe.pl razem z Blinded23 i nowymi singlami grupy. A propos tych utworów, to promują w pewien sposób debiutanckie wydawnictwo Blinded23, ale tak naprawdę nie do końca, dlatego że Blinded23 najpierw pokazało światu epkę Vanishing, natomiast tak naprawdę chronologicznie to było drugie wydawnictwo, które zespół nagrał, no bo nadchodząca płyta długogrająca powstała wcześniej, no ale ze względu na jakieś tam wydawnicze perturbacje trzeba było trochę poczekać. No a poza tym oczywiście Blinded23 to zespół, który odwołuje się do tradycji Blinded, więc de facto tych płyt jest znacznie więcej. Natomiast chodziło o to, że Havok, czyli Mateusz Śmierzchalski, gdzieś tam wracając do formuły Blinded, choć tego na początku nie planował, no ale tak się złożyło, bo nawiązał ponownie współpracę z wokalistą Patrykiem Zwolińskim, no i w każdym razie nie namówił reszty kolegów i stwierdził, że z jednej strony będą się odwoływać do tego, co Blinded robi, z drugiej strony też nie chce, żeby było takie wrażenie, że się kogoś pomija, że to jest jakaś reaktywacja na siłę, więc jest ten przyrostek 23. Panowie zaprosili do współpracy też Rogera Oyersona, do niedawna związanego z Katatonią, bębni Paweł Jarosiewicz, no legendarny już można powiedzieć perkusista związany z Vaderem na przestrzeni lat, Decapitated, z Obscure Sphinx, no ale też bardzo świadomy producent i dużo takich smaczków około elektronicznych, łącznie z wykorzystywaniem takiego szumu żarówki, bzyczenia, przepraszam, trudne słowo, to też jest zasługa popularnego Pawulona. Panowie już potwierdzili, zadeklarowali, już jest to nieodwołalne, że 22 maja ukaże się płyta Deuterium, także czekamy na to wydawnictwo. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole 2 Kultura w systemie DAB Plus i w internecie co najmniej przez najbliższe 3 godziny. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko. I skoro jesteśmy przy twórczości gitarowej, to teraz będzie coś gitarowego, ale z zupełnie innej parafii. Mieliśmy dużą przyjemność gościć Jaco Brango w studiu M imienia SBB 2 tygodnie temu, a Jaco Brango to tak naprawdę Szymon Paduszyński. Szymon na przestrzeni lat współtworzył bardzo wiele ciekawych projektów, do tego jeszcze wrócimy. Natomiast teraz takim najbardziej popularnym etatem Szymona jest zespół Krzysztofa Zalewskiego, gdzie Jaco gra na instrumentach klawiszowych, śpiewa, no i sporo gra na gitarze, bo przede wszystkim jest bardzo dobrym gitarzystą. Jaco Brango to jest coś, co wykiełkowało z takich songwriterskich, solowych poszukiwań Szymona i zresztą miałem przyjemność obserwować narodziny tych solowych poszukiwań, kiedy występował jeszcze jako Imi podczas muzycznej jesieni w Grodkowie. Mimo że był doświadczonym artystą, to jednak w Grodkowie postanowił zaprezentować swoje solowe piosenki, no i wyszło to niezwykle ciekawie. Później pojawiła się ta polskojęzyczność, no ale też pojawiło się takie trochę poszukiwanie tożsamości. I mimo że Jaco postawił na duży eklektyzm, co na płycie słychać, i nie boi się też takich syntetycznych, czasami popowych poszukiwań, to jednak na żywo można powiedzieć, że ciągnie wilka do lasu. No i bez wątpienia na żywo, o czym się Państwo zaraz przekonają, to jest zdecydowanie gitarowa przygoda. Inspiracje, choćby Queens of the Stone Age są słyszalne. No i panowie przede wszystkim grają po staremu, czyli te pętle, jeżeli nawet się momentami pojawiają, to nie są inwazyjne, formy są otwarte, jest dużo improwizacji. Jest nawet takie stare, piękne polskie słowo na taki łomot, którego nie mogę za bardzo w radiu użyć, no ale na pewno ten łomot, powiedzmy, w trakcie koncertów też jest słyszalny. No, naprawdę można się dobrze bawić na koncertach Jaco Brango. Jaco występuje z Andrzejem Markowskim, czyli basistą, z Radkiem Baranowskim, czyli gitarzystą, i z perkusistą Filipem Laszukiem. No i wrócimy sobie do koncertu Jacko ze Studia M, no ale wcześniej fragment rozmowy z Szymonem, bo doszło do bardzo ciekawej sytuacji, no takiej trochę nawet magicznej. Mieliśmy datę koncertu Szymona ustaloną no znacznie wcześniej. Powiedzmy od początku roku i się okazało, że data koncertu zbiega się z takim koncertowym finałem eliminacji do konkursu debiutu w ramach Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Więc Szymon z zespołem, duże poświęcenie, musieli rano pojechać do Warszawy, w tych eliminacjach wystartować, po czym przyjechali do Opola i zagrali u nas koncert. No ale magia polega na tym, że nie wiedzieli, kiedy podadzą te wyniki. Okazało się, że wyniki podali tego samego dnia. No i Szymon z zespołem zakwalifikowali się do tych opolskich debiutów, więc no udało się tego samego dnia dowiedzieć o tym, że Jacko Brango wystąpi na opolskich debiutach i wystąpić w Radio Opole 100 metrów od opolskiego amfiteatru. Także no piękna sprawa. No i o tę magię między innymi spytałem Szymona, no bo tak w ogóle Szymon też ma szansę na Fryderyka za fonograficzny debiut roku. No i jak się z tym wszystkim Szymon czuł?
1: Kosmos naprawdę układa pewne rzeczy w taki sposób, że my nie jesteśmy w stanie się spodziewać, natomiast widzisz, jak teraz widzisz cały szeroki kontekst, to masz wrażenie, że wygląda to ewidentnie, że tak miało być. Ja dzisiaj rano byłem, wiesz, o 9:00 śpiewałem na eliminacjach do tego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. No i ja się spodziewałem ogłoszenia tych wyników dopiero we wtorek. No a tu zobacz, my robimy próbę dźwięku, żeby wystąpić w Radiu Opole i dostajemy informację, że będziemy występować na tym wspaniałym festiwalu polskiej piosenki. No a jakże, no to jest, wiesz, bardzo legendarna impreza już, więc bardzo się cieszę. Występujemy dzisiaj w Radiu Opole, a 4 czerwca widzimy się w amfiteatrze.
2: Nie chcę wszystkiego redukować do tych opolskich wątków, no ale rzeczywiście to jest niesamowicie ciekawe, jak to się ułożyło. Na festiwalu opolskim oczywiście bywałeś, choćby 2 lata temu w ramach Super Jedynek wystąpiłeś z Krzysztofem Zalewskim, ale występowałeś też na 50. festiwalu z Pauliną Lulek. Wtedy była niestety formuła przeróbkowa, natomiast pamiętam, jak mi mówiłeś o tym, że i tak się dobrze bawiliście, a obsługa wydarzenia mówiła, że wasza aranżacja Maryli Rodowicz była najlepsza, także gdzieś te wspomnienia są takie pozytywne, ale wydaje mi się, że to też jest fajne, że mimo, że podkreślasz, że twoja debiutancka, powiedzmy solowa płyta jest manifestem takiej artystycznej zależności, niezależności, to jednak też zawsze przyznajesz, że gdzieś tam jesteś związany z formą piosenki, więc to chyba jest fajne, że można robić to, co się chce artystycznie, ale jednocześnie też występować dla dużej publiczności, która po prostu sobie ceni rzeczy, które się dobrze nuci, które coś ciekawego komunikują.
1: Wracasz, wiesz co, ja mam, tak jak teraz o tym rozmawiamy, mam flashbacki naszych poprzednich rozmów i niesamowite jest to, że rzeczywiście od moich absolutnych początków jesteś cały czas obecny i teraz przypominam, mam flashbacki normalnie z tych rozmów, jak rzeczywiście gadamy o tym, że ja bardzo lubię tą formę piosenki, że lubię te takie alternatywne odjazdy, lubię te szalone brzmienia gitarowe, lubię głośny bęben, lubię jak ta muzyka chrzęści, jak ta muzyka no powoduje takie, wiesz, duże skoki emocji, ale bardzo lubię rzeczywiście też piosenkę samą w sobie, że jak się to wszystko odejmie, czyli to wszystko, co ja w muzyce lubię najbardziej, czyli właśnie te hałasy, drapieżność i no i jakieś szaleństwo, to myślę, że to jest bardzo istotne, że jak ta piosenka, ta sama piosenka będzie zagrana na ognisku tylko na gitarze akustycznej, to że ona też się powinna bronić. I

0: Ale wydaje mi się, że tak naprawdę już tych, powiedzmy, 6-7 lat temu, a propos tej filozofii brzmieniowej, tego jak IMI brzmi, to jednak chyba możesz się pod tym podpisać i chyba czujesz, że to jest taka kontynuacja, rozwinięcie, coś, co do siebie pasuje, tylko jest po prostu innym tam etapem ewolucji.
1: Lepiej bym tego nie ujął. Myślę, że coś jak jest... Lubię bardzo taki cytat. To jest akurat cytat z piosenki New Radicals, bardzo znanej, czyli You Only Get What You Give. I tam jest taki fragment, gdzie on śpiewa What's real can't die. No i te gitary są we mnie tak prawdziwe i tak głęboko zakorzenione, że nie jestem w stanie tego wykorzenić, wyplenić, wiesz, po prostu nawet nie próbuję, ale to jest coś, co ja tak mocno kocham, że na przestrzeni widzisz... Naprawdę już ładnych kilku lat widzę, co przygotowałeś na dalszą część programu. To jest taki wspólny mianownik, no, któremu nie da się zaprzeczyć i myślę, który będzie się cały czas przejawiał w jakiejkolwiek mojej twórczości.
0: To jest ciekawe dlatego, że mówimy sporo o tym, że tytuł twojej płyty jest przewrotny, że oczywiście tłumaczyłeś się z tego, dlaczego to zwieńczenie instrumentalne tytułowe ma ten skid, żarcik. Natomiast wydaje mi się, że też lubisz takie balansowanie, jeżeli chodzi o inspirację, też w kierunku czasami jakichś takich staroszkolnych inspiracji, jeżeli chodzi o syntezatory, jeżeli chodzi o inspirację elektroniką i mimo, że przyznawałeś, że męczy cię, że to jest aż tak skumulowane, to jednak nie bałeś się choćby w utworze Nie umrzemy młodo przyznać do inspiracji The Jungle Giants i rzeczywiście ta pulsacja, to jak ten utwór fajnie płynie, się z tym wiąże. Jestem ciekaw, czy ty w ogóle już gdzieś tam dobierając tracklistę, wybierając utwory, które trafiły na płytę, podsumowując to wszystko, walczyłeś o równoważenie się, powiedzmy, tych sił właśnie, gdzie jest piosenka, gdzie jest trochę bardziej schematycznie, gdzie mniej, czy jednak czujesz, że to wszystko bardzo naturalnie wypłynęło bez żadnych założeń?
1: Trudne pytanie. Myślę, że ja lubię generalnie eklektyzm w muzyce. Mam coś takiego, że jak płyta jest taka od początku do końca za bardzo spójna, to mnie jako słuchacza ona nudzi. Co oczywiście nie chcę tutaj zabrzeć jakoś, wiesz, jakby to powiedzieć, niepokornie, bo myślę o tym w ten sposób, że ja jeszcze nie dojrzałem do tego, żeby zrobić taką od początku do końca idealnie spójną płytę i pewnie będę do tego zmierzał. Natomiast w tym momencie jako mnie jako słuchacza nie rajcuje płyta albo koncert, który jest od początku do końca za bardzo określony. Ja lubię te, wiesz, te zmiany napięcia, te zmiany trochę stylistyki, więc to się jakoś tak naturalnie ta tracklista ułożyła. Tym bardziej, że samo życie jest takie, że ono nie jest cały czas w tych samych nastrojach i barwach, nie? One się zmieniają, ewoluują i ja też mam nadzieję, że właśnie jak ktoś usiądzie do tej płyty i posłucha ją w całości, to że ona na przestrzeni całego swojego trwania, ona wzbudzi tych emocji bardzo wiele odcieni, nie? I w sumie cieszy mnie, że ona jest taka eklektyczna, ale tak jak mówię, to też wynika pewnie z cały czas mojej jakiejś takiej narwanej natury, jak ja, wiesz, troszeczkę sobie może uporządkuję cały czas ten swój styl i poszukiwania, to może przyjdzie taka, wiesz, płyta od początku do końca, spójna w całości, jak na przykład, nie wiem, Cigarettes After Sex, wiesz, która jest bardzo spójna.

Dobry wieczór Państwu, zarówno w studiu, jak i tym przed radioodbiornikami i komputerami YouTube'em. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj wystąpić. To jest wielkie przeżycie, wystąpić po prostu w Radiu Opole na żywo. Przy okazji od razu chciałem podkreślić, że Tomek Wojtyłko to jest naprawdę taki redaktor z krwi i kości i to jest dzika przyjemność, Tomku, z Tobą rozmawiać. Gdyby wszyscy redaktorzy byli tak zakochani w muzyce i tak przygotowani do wywiadów, matko jedyna, ten świat byłby po prostu niebem. Miałem się napić, ale się zagadałem i przypominajcie mi, proszę bardzo Państwo, bo ja zapominam, a to nawodnienie jest istotne. Zagramy teraz piosenkę, która traktuje o takich poważnych i trudnych tematach zdrowia psychicznego. Chciałbym Wam po prostu przekazać, że warto jest prosić o pomoc. Warto mieć tyle odwagi w sobie, żeby o tę pomoc poprosić.

Zagraliśmy teraz piosenki takie, akurat dwie pod rząd, emocjonalnie trudne. Ale tak jest życie, że... To się dzieje. To się dzieje, nas spotykają trudne momenty i właśnie takimi zapisami tych momentów były te dwie poprzednie piosenki. Teraz będzie piosenka, która nastraja absolutnie pozytywnie.

Kochani, teraz zagramy wam piosenkę, którą będziemy grali na festiwalu w Opolu 4 czerwca. Dzisiaj rano byłem na eliminacjach i mamy werdykt, że będziemy mogli razem z kolegami wystąpić dla was na żywo na tym wyjątkowym festiwalu w kolebce polskiej piosenki w Opolu. Nie możemy się doczekać tego amfiteatru, ale dzisiaj gramy tę piosenkę specjalnie dla was.

Lecz poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja. To nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą to raczej mały

stary świat. Ratunkowy kół chwilowo brak. To nie stary świat. Ratunkowy kół chwilowo brak. To nie stary świat. Ratunkowy kół chwilowo brak.

Wieczór dał scenariusz, reżyseruj mnie. Znam te litery, zapach, smak i dźwięk. Wysokie C, ani kroków wstecz.

0: Radio Opole 2. Kultura na pierwszym planie.
1: To był Jaco Brango, jego występ ze studia M imienia SBB. No i pomyślałem sobie, że powrót do twórczości Jaco Brango to fajny przyczynek do tego, żeby posłuchać tego, co robił Szymon Paduszyński na przestrzeni lat. No bo on zanim zaczął grać z Krzysztofem Zalewskim, a dzisiaj to jest jego takie najbardziej regularne zajęcie, no i też występy z Darią Zawiałow, to sporo, nawet bardzo dużo zdążył nagrać płyt, nawiązać współprac z muzykami związanymi przede wszystkim z wrocławską sceną muzyczną. No i pomyślałem, że ciekawie byłoby nawiązać do zespołu Neony. Grupa Neony gdzieś tam wpisała się, kiedy powstała w okolicach 2008 roku, w taki trend indie rocka, tej garażowej, około garażowej rewolucji. No i Szymon Paduszyński do nich dołączył po nagraniu ich drugiej płyty i przy płycie numer 3 okazał się ważną postacią, bo nie tylko współtworzył repertuar, ale też go wyprodukował i nagrał, bo panowie postanowili no, pójść na całość, jeżeli chodzi o takie organiczne, staroszkolne podejście, i nagrali na bodaj 8-śladowym magnetofonie ten album. Wyszło bardzo ciekawie i miałem przyjemność porozmawiać o tym, czyli o płycie teraz, z Szymonem Paduszyńskim i frontmanem, liderem zespołu, Dawidem Zającem. Zresztą zespół Neony pojawia się na debiutanckiej płycie Jaco Brango. Szymon postanowił wrócić do niewykorzystanego pomysłu Neonów i zaprosić kolegów na album. No ale wracając do rozmowy z Dawidem Zającem i Szymonem Paduszyńskim, spytałem ich o kwestię brzmienia tej płyty i ich deklaracji, że są z tego brzmienia dumni.
2: Mi się wydaje, że głównie jesteśmy dumni z tego powodu, że w zasadzie poza masteringiem zrobiliśmy ją sami. To znaczy tak naprawdę musiałbym tutaj honory zwrócić koledze Szymonowi i Grześkowi, którzy zajęli się taką techniczną stroną nagrania, bo postanowiliśmy, że zarejestrujemy tą płytę na żywo. I wyjechaliśmy sobie gdzieś tam w miejsce na odludzie i po prostu przygotowaliśmy tak przestrzeń do tego, żeby nagrać tą płytę live. No i później te ślady poszły już do masteringu do miksu i masteringu, tak, tak. Ale więc to pod tym względem jest jakby najbardziej nasza i też no, chcieliśmy zachować tą energię żywego grania, bo wszyscy nam powtarzali, że o kurczę, super brzmicie na koncertach, nie do końca słychać to na płycie, więc uznaliśmy, że to jest najlepszy sposób na to, żeby tę energię jakoś przełożyć na płytę po prostu.
3: Ale ja pamiętam, jak zespół EAPS nagrywał w Studiu M na taśmę i oni podkreślili, że coś, co ich bardzo ujmuje w takim podejściu, jest to, że jednak taśma ogranicza, jeżeli chodzi o liczbę podejść, że trzeba zaakceptować, że jakieś pomyłki wejdą, i z tego, co wiem, wy też sobie daliście limit dwóch podejść, dwóch prób, i nie było tak, że jeżeli coś się wam nie podoba, to aż do skutku, tylko stwierdzaliście, że po prostu to musi zostać, że to ma być ta energia, ten żywioł.
4: Tak, i to wiesz co, to było bardzo fajne właśnie z tego powodu, że wiesz, jakby perfekcjonizm czasami jest taką przeszkodą, bo i tak naprawdę jakby zamiast dawać tą wolność, to ją odbiera, bo przez to jakby kasuje wszelkie takie ludzkie czynniki, które zawsze, wiesz, w przypadku wykonywania utworu one się dzieją, wydarza się jakaś chemia między muzykami i nigdy dwa nagrania, dwa wykonania nie będą identyczne i bardzo się cieszymy w sumie, że tak podeszliśmy do tego nagrania, bo dzięki temu właśnie mogliśmy uchwycić tego ducha grania po prostu razem, wspólnie, w jednym pomieszczeniu.
2: Mało tego, jeszcze nawiążę do tego, co mówi Szymon, że zanim przyjechaliśmy nagrywać tą płytę, mieliśmy jakieś takie nagrania demo z naszej sali prób i tam też było dużo jakichś takich improwizacji. Na tyle one nam się spodobały i to w zasadzie można by było uznać za błędy i później te błędy trzeba było w jakiś sposób odtworzyć. I to jest ciekawe, że coś, co uznaliśmy na początku za błąd, później było atutem utworu i fajnie, fajnie gdzieś tam zagrało z całością. No i uznaliśmy, że trzeba to powtórzyć. No wiadomo, że nigdy to nie jest możliwe tak jeden do jeden, żeby zagrać idealnie tak jak na demo, nie?
4: Więc nauczyliśmy się pomyłek z sali prób i wzbogaciliśmy o nowe pomyłki wykonane już, wiesz.
2: Tak,
4: tak i tak powstała płyta teraz. Mamy!

0: Powrót do koncertu Jacob Rango zainspirował nas dzisiaj, żeby sięgać po twórczość Szymona Paduszyńskiego, zespoły, który współtworzył na przestrzeni lat, i wydaje mi się, że nie wypada nie wrócić do Hello My Sunshine, zespołu, w którym oprócz Szymona występował m.in. Filip Laszuk. Świetny bębniarz, z którym Szymon gra do dzisiaj, m.in. właśnie w solowym zespole w Jacob Rango. Natomiast wracając do punktu wyjścia, wracając do tej współpracy w ramach Hello My Sunshine, no to Spiritus Movens liderką tego przedsięwzięcia była Bogna Jurewicz. Sytuacja o tyle jest intrygująca, że grupa na początku działała w dużej mierze w oparciu o takie słoneczne, akustyczne kompozycje, nawet ta nazwa to sugerowała, no ale nawiązali współpracę z Marcinem Borsem, on bardzo długo dopieszczał ich album i im dalej w las, tym było mroczniej. No i bez obaw można powiedzieć, że robiło się coraz ciekawiej, co oczywiście nie oznaczało, że te początki było nudne. Brzmienie, które Marcin Bors nadał repertuarowi, jest takie świetne, nasycone, staroszkolne. No i oczywiście fenomen jakiejś takiej charyzmy Bogny Jurewicz powoduje, że to wszystko się lepi. No bo ona jest bardzo według mnie niedocenioną wokalistką. Zresztą to jest ciekawe, bo ona dała się poznać światu bardzo ciekawym występem w czwartej serii Idola. A ta czwarta odsłona Idola miała miejsce chyba w 2005 roku. I ja przyznaję, że nie pamiętałem tego występu, aczkolwiek można go sobie na YouTubie znaleźć. Ale dużo osób do dziś Bognę pamięta właśnie za ten występ. Więc to świadczy o tym, że jeżeli ktoś się pojawia w telewizyjnym programie i go ludzie pamiętają przez dwie dekady, to coś jest na rzeczy. Miałem przyjemność porozmawiać z Bogną Jurewicz o płycie Hello My Sunshine, czyli Wolno Nam Żyć Wolno, i właśnie Bogna co nieco o tym, jak tożsamość grupy się zmieniła, nam opowiedziała.
1: Przyczynił się do tego głównie nasz producent, który jakby umożliwił nam wykorzystanie środków, które sprawiły, że ta płyta brzmi tak, jak brzmi teraz. Ale tak, potrzebowaliśmy kogoś z zewnątrz, kto nam pomoże wszystko uporządkować, jakby, ja to nazywam, uszlachetnić to brzmienie tej płyty.
2: Producent nie byle jaki, zdecydowanie, czyli Marcin Bors, ale ty przyznawałeś, że to nawet nie była kwestia jego umiejętności, jego warsztatu, tego, jakie on ma pomysły, tylko atmosfery, którą robi, no bo aktualnie Marcin ma swoje studio w górach. Czy rzeczywiście to, że można było się odciąć od świata, spowodowało, że ta płyta brzmi, jak brzmi?
1: To znaczy, pierwszą część płyty nagrywaliśmy jeszcze w jego starym studio we Wrocławiu w Imparcie, a miksowaliśmy ją dopiero w górach. Ale prawda jest taka, że po prostu Marcin taką atmosferę sam jakby swoją osobą, czy to jest w górach, czy to będzie w, nie wiem, w jakiejś odległej dziurze, nazwijmy to, gdzieś bardzo daleko, daleko, z dala od cywilizacji, gdziekolwiek byś nie był, tam sprawia i tam, gdzie się z nim pracuje, tam jest ta atmosfera.
2: No ale bardzo ciekawym utworem na płycie jest Chcę. Gdzieś krąży jeszcze w internecie jego starsza wersja,
1: która
2: była taka bardziej jazzowo-funkowa, natomiast tutaj mamy coś dosyć mrocznego, posępnego, gdzieś mi się nawet lekko Sportishead kojarzyło. Czy trudno wam było przestawić się na nowe myślenie i prezentować zupełnie nowe wersje utworów, które graliście już kilka lat?
1: Nie do końca, bo to było właśnie bardzo ciekawe doświadczenie, że jakby on nas inspirował i to z nas wypływało. To nie było nic narzuconego przez Marcina, tylko po prostu z nas samych. A ja, myśmy bardzo dużo rozmawiali na temat tej płyty razem z Marcinem. Ja go bardzo prosiłam, żeby ta akurat piosenka brzmiała jak modlitwa. I on posłuchał mnie po prostu i dzięki temu ona brzmi teraz tak, jak brzmi, a nie tak, jak wcześniej.
2: Czyli miałaś takie bardzo intuicyjne tutaj podejście do muzyki. To nie były konkretne instrukcje co do akordów, skal, tylko raczej co do klimatu, atmosfery.
1: Dokładnie.
2: Jeżeli chodzi o brzmienie tej płyty, to też mam wrażenie, że chcieliście, żeby jej się słuchało zdecydowanie w całości. Te utwory wydają się jeden w drugi przechodzić, jest jakaś taka ciągłość. Czy rzeczywiście bardzo wam zależało na tym, żeby to była taka opowieść spójna?
1: Ja bardzo chciałam, ponieważ to są różne piosenki o różnej treści. To nie jest koncepcyjna płyta, jeżeli chodzi, że to jest jedna opowieść o jednej, na przykład o jednej. Ja chciałam, to jest 9 opowieści o 9 stanach kobiety. I chciałam, żeby ona się łączyła brzmieniowo ale niestety, no, jak Państwo usłyszą, jest bardzo eklektyczna i każda piosenka jest inna tak naprawdę.
2: No właśnie, jest eklektyczna, ale jednocześnie czuć pewną spójność. Czy było to jakieś wyzwanie, żeby połączyć numery takie wesołe, trochę funkujące, z psychodelą, z rzeczami mocno gitarowymi? Czy był jakikolwiek moment, kiedy zastanawialiście się, czy dany utwór pasuje do reszty stawki, czy to wyszło bardzo spontanicznie?
1: Bardzo spontanicznie, ale owszem, kilka numerów wyrzuciliśmy z płyty. Jedna z piosenek, która się nazywa Ja mam to szczęście, w ogóle miała się nie ukazać na tej płycie, ale ponieważ to była pierwsza piosenka, którą autorsko zagraliśmy jako zespół, no to uparliśmy się i ona jest, ale na końcu.

To był zespół Hello My Sunshine. Niestety, no, grupa niedoceniona. Bogna ostatnimi laty też nie jest za bardzo aktywna, ale liczę na to, że jeszcze usłyszymy, jak śpiewa, dlatego że no, jest w tym bardzo dobra i tak charyzmatyczna postać przydałaby się na rodzimym rynku muzycznym. Wróciliśmy do zespołu Hello My Sunshine ze sprawą Szymona Paduszyńskiego, który dzisiaj nas gdzieś tam zainspirował do tych powrotów, dlatego że zaczęliśmy audycję od jego koncertu ze studia M imienia SBB, gdzie wystąpił jako Jaco Brango. No ale wracając do jego przepasnej dyskografii, no to też przez wiele lat współpracował z zespołem Jamal. I chciałbym wrócić do naszych takich archiwaliów ze sprawą jakiejś takiej słowności, szczodrości Łukasza Wieczorka. Udało się zaprosić do radia Mioda, czyli rzecz jasna Tomka Mioduszewskiego, lidera Jamala, a Miodowi towarzyszył właśnie Łukasz Wieczorek i Szymon Paduszyński, ówcześni gitarzyści grupy. I tutaj w żaden sposób się nie wyzłośliwiając, ale Miodu, mimo że jest bardzo ciekawym rozmówcą, bardzo elokwentnym, osłuchanym, na muzyce zna się jak mało kto, do tego też no, potrafi ciekawie opowiadać i jest w ogóle bardzo miłym gościem, to jednak nie garnie się do tego, żeby się w mediach pojawiać. A Łukasz Wieczorek, czyli nasz człowiek, gitarzysta, który pochodzi z Grodkowa i tam żyje, urzęduje, no ale w każdym razie od bardzo wielu lat jest podporą Jamala i zmobilizował Mioda, zaprosił też Szymona i panowie odwiedzili Radio Opole i nie dość, że opowiedzieli o wtedy nowej płycie, o Czarnym Motylu, to jeszcze pograli na żywo, także no, ja to niezwykle miło wspominam i bardzo chętnie wrócę do fragmentów tej audycji. Całej nie posłuchamy, ale fragmentów możemy, tych powiedzmy bardziej muzycznych. No i jeżeli ktoś jest ciekaw całego tego występu i wizyty Jamala w Radio Opole, to odsyłam na nasz YouTube'owy profil. Tam sobie można to zobaczyć. A jeżeli chodzi o Jamala, to i płytę Czarny Motyl, to ona była nawet nominowana do Fryderyka w kategorii Album Roku Blues. Wracamy do wspomnianej wizyty, zaczynamy od tego fragmentu, powiedzmy, koncertowego.

0: Przeogromne brawa. To jest zespół Jamal. Akustycznie na żywo. Zawsze to jest niekomfortowy moment, kiedy ja muszę sam zrobić cały aplauz. Będzie na pewno kiedyś dżingiel. To był utwór Pierwsze Słońce, Pierwszy Deszcz z płyty Bałagan i podobno jeszcze coś w zanadrzu macie.
1: Mamy coś w zanadrzu, teraz zagramy piosenkę Deszcz.

0: Przeogromne brawa, to jest zespół Jamal w dobrym graniu akustycznie i był to utwór Deszcz z najnowszej płyty Jamala, czyli z albumu Czarny Motyl. Panowie, absolutnie dużo różnych fajnych wpływów jest w tym nowym repertuarze, ale na żywo słyszę no, obłędne harmonie wokalne i wiem, Łukasz, że jedną z osób, dzięki której radził sobie w takich partiach, jest redaktor Trylnik, związana przez wiele lat z Radiem Opole.
1: Panie Eli, bardzo wiele zawdzięczam, jeżeli chodzi o emisję głosu i w ogóle no, taką radość ze śpiewu zawsze mocno no, zachęcała nas wszystkich chórzystów, żebyśmy tutaj dawali z siebie wszystko i niezapomniane po prostu wspomnienia.
2: A ja jako lider muszę powiedzieć, że wyuczone jest pięknie, bo ktoś taki jak Łukasz jest w zespole naprawdę nieoceniony i razem z Szymonem potrafią zrobić bardzo fajne harmonie i to na pewno jest wkład tej szanownej pani.
1: I chcielibyśmy też na przyszłość jakby więcej tych wokali, więcej. Przy nowym repertuarze będzie myślę więcej.
2: Tak, ja w ogóle wszedłem teraz bardzo mocno w amerykański folk. Wydaje mi się, że potrafię chłopaków zarazić. Łukasz już jest dawno zarażony i wszystkie te wokalne historie z harmoniami będą na pewno rozwinięte i staramy się iść w tę stronę i myślę, że to będzie sztos.
1: Ale z tego miejsca pozdrawiam panią Elę i mam nadzieję, że się spotkamy.
2: Ja również wychowała pani potwora.
1: Nigdy tego pan nie zapomnę.
0: Ale a propos też tych folkowych inspiracji, to mam wrażenie, że w kwestiach gitarowych bardzo intuicyjnie się uzupełniacie. Nie ma czegoś takiego, że ktoś gra tylko rytm, ktoś gra te partie powiedzmy prowadzące, tylko staracie się, żeby to miało fajny flow, żeby to nie było takie kanciaste.
2: No ewidentnie widać, że prowadzący jest gitarzystą.
1: No w każdym bądź razie tak, zostawiamy sobie pewną swobodę i czasami te role tutaj się wymieniają między nami. Ktoś inny jakby gra te pierwsze skrzypce, ale to bardzo naturalnie wychodzi. Czasami czujemy, co komu lepiej siedzi, kto jest w czym lepszy, lepiej się czuje, więc jakby przenosi ciężar na niego.
0: Warto wspomnieć o tym, że Ty Miodu jako swoje inspiracje takie amerykańsko-kantrowo-folkowe

0: podkreślałeś takich wykonawców jak Chris Stapleton, jak zespół Bon Iver, no ale jest też polska dziewczyna, która fenomenalnie gra taką muzykę, tak. I podobno jesteś jej sporym fanem.
1: Tak, mam wrażenie, że chodzi o Agatę Karczewską. Tak jest. Jestem jej sporym fanem. Polecam jej najnowsze live'y, które nagrała w studiu właśnie naszego wspólnego przyjaciela Marcina Borsa. Są to fantastyczne rzeczy, naprawdę tam chyba są ze 3 czy 4 numery, ale to są super sztosy. Ja zresztą słuchając jej płyty, która została wydana w Asfalcie, tej ostatniej, nie mogę jakby nie odnosić wrażenia, że każdy numer to jest dla mnie hit. I trudno, żyjemy w takim kraju, gdzie jednak mimo wszystko cały czas króluje disco polo, czy jakby inne dziwne rzeczy. Szkoda, bo ta dziewczyna zasługuje. Ona powinna być naszym narodowym dobrem. Gdzieś to napisałem już. Jest niesamowita, ma niesamowitą frazę, fajny tekst, świetną barwę. Przede wszystkim ma na siebie jakiś pomysł. Jest oryginalna, to wszystko jest niesamowite. Ja w ogóle mam wiele ulubionych zespołów dzisiaj z Polski. Najczęściej są to młode zespoły i zespoły niestety, których nikt nie zna. Takie jak Fertile Hump na przykład. Niesamowite granie, nieprawdopodobny zespół. I tego mam więcej. I jeżeli byście chcieli kiedyś posłuchać audycji z Miodulą, zapraszam. 19, następny czwartek.
0: No i też warto wspomnieć o tym, że kiedy przytaczasz te inspiracje, to są bardzo rozległe, bo są też polskie black metalowe zespoły jak Furia, jest John Coltrane. I chyba to się wpisuje w to, o czym mówisz od samego początku, że ty się nigdy nie skupiałeś nad tym, czy tworzysz rap, czy hip-hop, czy reggae.
1: No i muszę przyznać, tak jak mówiłem wcześniej, że to chyba był błąd w jakiś sposób, jeżeli chodzi o odbiór, bo nigdzie u tych ludzi nie jestem u siebie. A z drugiej strony jest we mnie jakaś wolność, w zasadzie mogę nagrać już płytę z jakimkolwiek gatunkiem muzycznym i tak będzie miał taki sam oddźwięk, więc... Od jakiegoś czasu robię muzykę niezależną, czyli muzykę, na której nikomu nie zależy.
0: Ale będą też niedługo projekty stricte hip-hopowe.
1: Tak, nawet dwa. Bujamy się z projektem pod tytułem Absent z Łuczkiem, który jest bardzo mocno truskulowy, taki blisko boom-bapu nawet z lat 90.
0: I jest problem z samplami.
1: Jest problem z samplami. O, widzę, że dużo wiesz.
0: Wszystko w internecie.
1: Jestem pod wrażeniem. Tak, jest duży problem z samplami, duży problem był najpierw z wymaganiami, które sobie założyliśmy. Było mnóstwo problemów. Na szczęście gdzieś to znalazło swoje ujście. Mam wrażenie, że wreszcie to zostanie wydane. I oprócz tego nagrywam płytę z moim przyjacielem Kocim. Nazywa się to Beryle i mam nadzieję wyjdzie niedługo. I to też jest sztos zupełnie inny. To jest już hip-hop bardzo nowoczesny. No oprócz tego gram w zespole Milcz, czyli z Maciejem Wasio i z Olafem Deliklasowem i z Oskarem Podolskim i to jest mocne uderzenie, bardzo blisko, nie wiem, jakiś Tool, taki trochę kobąk.
0: Ale chyba masz coś takiego, że mimo, że tych pomysłów jest mnóstwo, to zawsze wiesz, do którego projektu pasują, gdzie dana fraza przypasuje, gdzie ją można wykorzystać.
1: Tak, i to między innymi dlatego, że się wychowałem z taką różną muzyką. Moja sąsiadka zawsze przychodzi do mnie i mówi, że jest w szoku, że mi się to wszystko nie pochachmęci. No więc moja sąsiadka nie pochachmęci mi się.
0: No i pozdrawiamy sąsiadkę.
1: Pewnie, Ania Rules.
0: I słuchamy utworu Piosenka dla zmarłej z najnowszej płyty Jamala.
2: Dobre granie.
0: To był utwór Piosenka dla zmarłej z najnowszej płyty zespół Jamal. My cały czas rozmawiamy z obszerną reprezentacją tego składu w dobrym graniu i warto wspomnieć o tym, że numer jest taki, powiedziałbym, mocno Waitsowski. Podobno, jeżeli chodzi o Waitsa, to zarówno to twoja inspiracja, bardzo wyraźna, jeżeli chodzi o nową płytę, ale też Maciej Wasio bardzo chciał, żeby takie wpływy przemycić. To było intuicyjne, jeżeli chodzi o wasze porozumienie.
1: Tak, wydaje mi się, że on w ogóle na całą tę płytę miał taki pomysł. Natomiast u mnie Tom Waits wziął się od Marcina Borsa. Dokładnie ten człowiek jest odpowiedzialny za to, że zakochałem się w tym człowieku. Mówię teraz o Waitsie. I z jego płyty, szczególnie te ostatnie, wydają mi się naprawdę czymś, no, jednym z najbardziej niezależnych bytów, jakie widziałem w świecie muzyki popularnej. To, co on wyprawia, to z jakim składem to wyprawia, bo trzeba też przypomnieć, że gra tam m.in. Les Claypool.
0: Z Primusa.
1: Z Primusa. Nieprawdopodobni ludzie. I to wszystko jest podane w sosie mocno niezależnym. To cały czas jest muzyka oczywiście popularna, ale szczególnie te ostatnie płyty są według mnie, mimo że to nie ten styl, mocno punkowe w swoim jakby wymiarze. One są zbuntowane, mocno niezależne. Tam jest przede wszystkim też dobry tekst, z czego słynie jednak Tom Waits. Ja czytałem tłumaczenia tych tekstów kilka razy, byłem naprawdę zszokowany. Ten człowiek umie pisać, ten człowiek ma historię do opowiedzenia i to, w jaki sposób je opowiada, to trochę dzisiaj u nas w świecie hip-hopu robi, mam wrażenie, Sokół.
0: Jest taki storytelling zarysowany.
1: Tak, jest taki storytelling i on to potrafi robić jeden i drugi. Jakbym powiedział Sokołowi, że ma coś z Waitsa, to pewnie by się zdziwił. Jakbym powiedział Waitsowi, że ma coś z Sokoła, to chyba by się jeszcze bardziej zdziwił. Ale wydaje mi się, że to jest gdzieś w jakiś sposób to same i próbowałem tego uszchnąć trochę dla siebie.
0: Tym bardziej, że Waits również nie boi się zmieniać oblicza swojej twórczości, na pewno nie lubi odcinać kuponów.
1: Tak, tak.
0: I robi
1: to jest jeden
0: samego.
1: Z tych artystów, który naprawdę nie boi się iść do przodu. I to gdzieś mi imponuje, bo on zawsze miał gdzieś z tyłu to, co powiedzą ludzie. I myślę, że ja też to wyssałem z lekiem matki.
0: No i na pewno pojawiła się, o czym dzisiaj bardzo dużo mówimy, zupełnie nowa płyta zespołu Jamal i podobno jeszcze możecie coś zagrać akustycznie dla słuchaczy radia.
1: Tak, zapraszamy serdecznie. Miłość ma smak niewidomych.

0: Dzięki wielkie.
1: Przeogromne brawa, to był zespół Jamal w audycji Dobre Granie, zupełnie akustycznie. Słuchaliśmy utworów, którym moim zdaniem pośród tych licznych folkowych inspiracji pojawia się taka melodyka, która może kojarzyć się troszeczkę z Lainem Staleyem, z Alice in Chains i takie same miałem wrażenie na przykład słuchając Kochaj i nie pytaj. I domyślam się, że te wszystkie wpływy gdzieś bardzo intuicyjnie się u ciebie...
2: Kilka osób już mi o tym powiedziało. No pewnie, że intuicyjnie. Wiesz, muzyka ze Seattle to jest tak naprawdę muzyka, z którą się wychowałem i trudno, żebym do tego gdzieś nie... Znaczy... To jest ciągle muzyka, którą się naprawdę totalnie jaram. Ja naprawdę w wolnych chwilach uwielbiam sobie puścić muzykę ze Seattle, jakiś fajny grunge'ek. Sięgnąłem nawet dalej, poszedłem w te zespoły bardziej niezależne ze Seattle, które są mniej znane. Zapraszam Was na audycję. Dogadaliśmy się tutaj z naszym człowiekiem, że będziemy przyjeżdżać do Was częściej. Na pewno będziemy coś puszczać, jest tego naprawdę dużo.
1: Zdecydowanie polecamy się w Radio Pole. A jeżeli chodzi o Czarnego Motyla i Twoją współpracę z Maćkiem Wasio, to też słyszałem, że dla Was bardzo ważne było, żeby wyjść poza takie kwestie jakby techniczno-teoretyczne, tylko żeby znaleźć jakiś kontakt, żeby razem podubać i dzięki temu ta płyta ma...
2: No tak, z Maćkiem zawsze tak się dzieje. On nawet jak wiem, bo jest, przyjaźnimy się już od 20 lat gdzieś, to jest mój przyjaciel, więc ta współpraca wyszła trochę naturalnie, ale pokłóciliśmy się raz. Pamiętam, że był gruz. Przez chyba 3-4 dni nie odzywaliśmy się do siebie.
1: Ale w trakcie tworzenia
2: tak,
1: płyty?
2: Tak, w trakcie tworzenia, bo ta płyta to jest jednak duży strzał emocjonalny, również myślę, że i dla mnie, i dla niego. I gdzieś tam się z tym utożsamiał. No i odchorowaliśmy swoje, ale jesteśmy przyjaciółmi od lat, spotkaliśmy się znowu, dokończyliśmy tę płytę i byliśmy zadowoleni. Jego udział na tej płycie jest oczywiście zupełnie inny niż jego udział na płycie gwiazdek, czy gwiazd, którym on robi płyty. Tam myślę, że jest takim pełnoprawnym producentem. Tutaj starły się nasze wrażliwości. Tutaj nie było mowy o dominacji któregoś z nas. Zrobiliśmy tę płytę, znaczy oczywiście piosenki były moje, jasne, natomiast on nie próbował nawet wchodzić w moje buty. Wiedział, że jak tylko spróbuję, to zostanie pogoniony. Ja wiedziałem, że jak wejdę w jego buty, to ja zostanę pogoniony i wiedzieliśmy, co należy do nas i zrobiliśmy to. Kocham go, to jest mój przyjaciel, dzięki niemu ta płyta wygląda właśnie tak surowo, jak wygląda i jestem mu za nią bardzo wdzięczny. Rozmawialiśmy wczoraj, bo jest, zdaje się, w Portugalii i dzwonił, że jest bardzo samotny. Poradziłem mu, żeby włączył Czarnego Motyla, radio Opole i żeby się wyluzował.
3: Jak samotność to tylko w Portugalii.
2: Tak, jak samotność tylko w Portugalii. Zresztą on do Portugalii pojechał prawdopodobnie leczyć depresję, to jego słynny chwyt.
1: No ale wydaje mi się, a propos Czarnego Motyla i nastroju tej płyty, że jest w niej coś takiego terapeutycznego i ty mówiłeś kiedyś na przykład o zespole The Cure, że on ma to samo, że... Hmm? Że gra muzykę dosyć posępną,
2: tak,
1: ale fajnie się bawi
2: minus
1: świetnie.
2: Musi dawać plus, to bo chyba... Ja mam coś takiego od chyba 13 czy 14 roku życia, że jak słucham smutnej muzyki, jest mi smutno, wypłaczę się, to potem jest mi lepiej i czuję się szczęśliwszy. Jest mi w jakiś sposób, nie wiem czemu, ale mi to do życia bardzo potrzebne. Lubię ten smutek i w sztuce w ogóle, nie tylko w muzyce. W wierszach, w opowiadaniach, w literaturze, w filmach też jakby... Naprawdę uwielbiam. No, ktoś kiedyś powiedział, że prawdziwa sztuka powinna być smutna i coś w tym jest. Nawet rzeczy, które są uważane za nieprawdopodobnie wesołe i śmieszne, powinny i zazwyczaj te największe mają w sobie taką jakąś malutką dozę smutku.
1: Ale warto też o tym wspomnieć, że tak jak wielokrotnie mówiłeś, lubisz te przekory, lubisz zaskakiwać i z tego, co mówiłeś dzisiaj, abstrahując już od też innych twoich projektów, nowa płyta Jamala to będzie znowu nowe otwarcie, znowu coś innego. To tak. Nie będzie tak, że teraz jest folk.
2: Tak, nie. Tak, nie. Ja oczywiście chciałbym gdzieś przeromansować dłużej z muzyką folk i wydaje mi się, że mam na to nawet pomysł, ale w Jamalu teraz wydaje mi się, że powinniśmy przyłoić po prostu. Graliśmy ostatnio próbę, na której sobie jamowaliśmy i wiem, jakie ten zespół ma teraz możliwości. Zmieniliśmy ostatnio perkusistę, pozdrawiamy Fifiego, który z nami gra. Jest nieprawdopodobny i też nam dał młody chłopak dużo energii, podobnie jak Szymon. Fajnie się gra. Oprócz tego jest Michał ze Szczecina, który jest nieprawdopodobny. To wszystko ma fajny nowy wymiar i myślę, wydaje, że to trzeba wykorzystać też na nowej płycie. Jeżeli próby i nasze występy pokazują, że się da, że to jest jakiś nowy krok, to zróbmy to.
1: Tym bardziej, że ty, Łukasz, już z kontrą smażyłeś bardzo masywne gitarowe riffy i domyślam się, że masz spory zasób takich pomysłów, tego typu motywów.
3: Bardzo mi formuła Jamala odpowiada, dlatego tak się odnalazłem w tym zespole, bo fajne jest to, że nie wiem, w jaką stronę pójdziemy, co się zaraz wydarzy. To bardzo jest inspirujące i dla mnie interesująca jest taka formuła, że nie wiem, jaka będzie następna płyta. Tak, no, my możemy o niej mówić, teraz opowiadać, ale tak naprawdę co się wydarzy, to czas pokaże. Te próby, to co zaczniemy robić, to jest wspaniałe, że nie wiemy, w którą stronę to uderzy.
1: Nawet od tej strony koncertowej nie wiecie, jak dokładnie to będzie wyglądać, jaki będzie repertuar, jak będą poaranżowane
2: tak,
1: rzeczy.
2: Tak, i to uważam, że jest jakaś fajna wartość. Ja przez bardzo długi czas występowałem z jedną setlistą, przez kilka lat, i to nawet długich. I to było naprawdę nudne. Teraz nawet na ostatnim występie zmodyfikowaliśmy wszystko i wydaje się, że zrobiliśmy dobrze, bo to był świetny koncert. Graliśmy w Poznaniu, pozdrawiamy wszystkich, którzy byli. Fajnie, że to żyje. No myślę, że wiesz, po to jest zespół, żeby to żyło. No.
1: Zdecydowanie warto.
2: Jesteśmy już starsi, nie gramy już muzyki dla gimnazjalistów, ale nie czujemy się jeszcze dinozaurami, żeby odgrzewać swoje kotlety i grać 15 razy tego Policemana nieszczęsnego na występach.
1: Ale też się nie obrażacie na niego, bo go nieraz przearanżujecie.
2: Właśnie, więc właśnie to, że to żyje, że my gramy to w różnych aranżacjach, to sprawia, że jeszcze mi się tak do końca nie znudziło. A wiem, że ludzie strasznie potrzebują tego utworu. Ostatnio jeden z menadżerów mówił mi, że nawet jak dzwonią, żeby zapytać o nasz występ, to czy na pewno zagramy ten utwór.
1: Kontraktowe zobowiązanie.
2: Każdy ma swojego Policemana.
1: Ale z drugiej strony podejrzewam, że dzięki temu też masz taką publiczność, powiedziałbym, międzypokoleniową, bo widziałem to, że,
2: tak,
1: że przekrój jest imponujący.
2: Muszę powiedzieć, że na początku, bo ja wyrosłem naprawdę ze środowiska mocno undergroundowego i to był dla mnie problem. Ale jak pojechałem kilka razy na jakieś święto kiełbasy czy jakieś inne tego typu rzeczy i okazało się, że tam publika jest 1000 razy fajniejsza, mimo że jest przypadkowa, to nie wiem, czy to chodzi o to, że są po prostu pijani, czy co, ale bawili się świetnie.
1: Graliśmy,
2: dokładnie, graliśmy kiedyś po zespole Disco Polo, to już jakby ze świeżym składem. I to był dramat, bo pamiętam, że przed nami grał ten zespół Disco Polo, my graliśmy w jakimś prime time 21 i ten zespół miał nieprawdopodobną publikę. Tam było 15 000 ludzi, którzy śpiewali ich zwrotki. Teksty, tańczyli, po prostu ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić, jak ja wyjdę z tą płytą 9-4 akurat wtedy, po tym Disco Polo mówię, Jezuniu, co to będzie?
1: Z ostrą gitarową płytą.
2: Tak, z ostrą gitarową płytą i chciałem naprawdę, szczerze mówiąc, uciekać. Natomiast jak wyszliśmy, zdarzył się cud. Ci ludzie bawili się najlepiej na świecie, to był jeden z najfajniejszych koncertów, to było w Suwałkach. Pozdrawiam Suwałki i myślę sobie, że nie ma co się obrażać na jakąś taką czy inną publikę. Wszyscy są fajni, którzy się z nami bawią, którzy to czują i tyle.

0: środku, w moim sercu, gdzieś tu.
1: Radio Opole 2 w DAB Plus i internecie.
2: Dziękujemy za nowe.pl. Oczywiście zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole 2 Kultura w systemie DAB Plus i w internecie dłużej, bo za krótką chwilę koncertowe rarytasy ze studia AM zaprezentuje Agnieszka Kurenda-Schmidt. Za audiokrację, przepraszam bardzo, na audiokrację w Radio Opole na antenie FM zaprasza Tomek Wojtyłko i jednocześnie dziękuję za nowe.pl w Radio Opole 2 Kultura w systemie DAB Plus i w internecie. A audiokracja od poniedziałku do piątku po 19:00. Spokojnego sobotniego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: chciałbym się dowiedzieć, czy to ze mną, czy z nią. Moje młodsze serce pije piąty dzień. Wszystkie knajpy świata jakby nagle były jej. I wtedy dostałem nową ksywkę od barmanu. Nie, nie było tu twojej sąsiadki.
1: I co pan tam zrobi?
0: A ja nie, nie, nie. A ty tak, tak, tak. A ja nie, nie, nie. Istotne.

wyszła za bałagan. Dama bije król. Fioletowe serce, fioletowy ciała ból. Szukałem mnie tydzień, jadłem to co pies. Wiem, że w końcu przyjdę, a wyciągnę znów na nie.

0: Radio Opole 2. Kultura na wyciągnięcie ręki.
1: Dobry wieczór. Witam Państwa ze studia M imienia SBB Radia Opole. Przed nami niezwykła podróż w piękne, tajemnicze przestrzenie Krainy Łagodności. A wszystko za sprawą dzisiejszych artystów grupy Bohema, która wspaniale porusza się w nurcie poezji śpiewanej. Na polskim rynku muzycznym zadebiutowali płytą Niepogoda na sny, nagraną przy współpracy ze znakomitymi muzykami z zaprzyjaźnionych zespołów, takich jak U Studni, Stare Dobre Małżeństwo czy Wolna Grupa Bukowina. Potem były dwa kolejne krążki, Niech tak zostanie i Samotni wśród gwiazd, które niejako doprecyzowały pragnienia i kierunek drogi artystycznej zespołu. Twórczość Bohemy to niewątpliwie substytut współpracy autorskiej z Adamem Ziemianinem, krakowskim poetą o niespotykanej wrażliwości oraz Eweliną Marciniak, genialną autorką tekstów. Warto też podkreślić, że kompozycje zespołu zarówno w tej warstwie tekstowej, lirycznej, jak i w muzyce stanowią jedność. Zawierają też głębokie przesłanie, które porusza i zostaje w słuchaczu na długo. Z wielką przyjemnością witam na scenie grupę Bohema, która wystąpi dziś w składzie. Rafał Nosal, śpiew i gitara akustyczna, Marcin Kędzior, bas, Przemek Mrówka, gitary i Grzegorz Skotnicki, perkusja. A teraz proponuję, aby wygodnie usiąść w fotelu, zrelaksować się, przymknąć oczy, bo to zaczyna się nasza podróż, w którą zabierze nas grupa Bohema.

Dobry wieczór. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, kochani, jest to dla nas po pierwsze wyjątkowy koncert, dlatego że po naprawdę kilku miesiącach mamy znowu możliwość zaśpiewania, zagrania dla Was koncertu. Można powiedzieć, że taki delikatny powrót, a po drugie dlatego wyjątkowy, ponieważ nie ma Was tutaj fizycznie z nami, czyli nie możemy poznać, poczuć Waszych emocji, stąd też będziemy dwoili się i troili, aby te emocje przelać na Was. Mamy wrażenie, że jednak kilka osób nas dzisiaj będzie oglądało, będzie podziwiało. Kochani, mam nadzieję również, że zrobiliście sobie dobre napoje, jakieś kawy, herbatki, zasiedliście bardzo wygodnie w swoich domowych pieleszach i oddacie się muzyce, którą dla Was przygotowaliśmy. A będzie to no, również taki przekrój muzyczny. Kolejna pieśń to pieśń, która pochodzi dokładnie z 2007 roku i doprowadziła nas aż na deski Amfiteatru Opolskiego, dokładnie na debiuty Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Niech tak zostanie, Ewelina Marciniak.

To utwór niech tak zostanie, a w tej chwili pozostajemy lekko w utworach, które, a raczej chcielibyśmy pozostać na chwilkę, z utworami, które przeniosą nas do troszeczkę innego rejonu. Adam Ziemianin to poeta krakowski, który pisze przecudne wiersze. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ci, którzy jeszcze się nie zapoznali z poezją Adama, warto nadrobić. I jest to również autor kolejnego wiersza. Wiersza, który dał również tytuł naszej najnowszej płycie. Wiersz Samotni jak gwiazdy. Traktuje o samotności, ale niekoniecznie takiej, do której zwykliśmy się przyzwyczaić. To samotność, która jest dość mocno przeludniona. Samotni jak gwiazdy.

Samotni jak gwiazdy, czyli dość mocno przeludniona samotność. A teraz pieśń, która powstała równie dawno, jak Niech tak zostanie, to pieśń, którą zawsze jak wykonuję, mam, można powiedzieć, że taki ogromne poczucie obowiązku. Z tego względu, że muzykę do tej pieśni skomponował Robert Cichy. Słowa napisała Ewelina Marciniak, a jej wersja płytowa, która zaistniała na płycie Samotni jak gwiazdy, została nagrana w studio Ani Dąbrowskiej w Warszawie. Piosenka Miłość za miłość.

To jedyny moment podczas koncertu, kiedy oddaję swoją gitarę Przemkowi, ale zawsze oddaję ją w dobre ręce. Szkoda, że nie mam jakiegoś podglądu na to, co się dzieje gdzieś tam na czacie, ilu z was jest z nami dzisiaj. Warto by powiedzieć kilka słów o kolejnej pieśni. Zostajemy przy tekstach Eweliny Marciniak i tu już doskonale chyba zdajecie sobie sprawę z tego, że jest to jedna z ulubionych moich poetek, dlatego że traktuje o miłości, czyli o moim ulubionym temacie pieśni w sposób nie wprost. Są to wiersze, które są wielopłaszczyznowe, wielowątkowe, takie, nad którymi warto się czasem zatrzymać. Potrafisz kłamać z wdziękiem. Żona nie lubi tego tytułu. Żonę oczywiście bardzo mocno pozdrawiam, ale jest tak, że często to kłamanie z wdziękiem pojawia się w naszych związkach. Dopóki nie krzywdzi to drugiej osoby, no to w miarę dobrze jest, ale w momencie, kiedy krzywdzi, tu zostawiam trzy kropki.

Mam nadzieję, że nie zaraziliśmy Państwa takim kłamstwem z wdziękiem, ponieważ kłamstwo nigdy nie jest dobre. Kolejna pieśń dzisiaj w audycji z Tomkiem Wojtyłko w Dobrym Graniu. Rozmawialiśmy dużo o inspiracjach i tu muszę się przyznać dla tych wszystkich, którzy oglądają nasz koncert po raz pierwszy i spotykają się z naszą twórczością po raz pierwszy, że wielką moją pasją jest spoglądanie za ocean, a dokładnie w kierunku Stanów Zjednoczonych i czerpanie inspiracji, które stamtąd napływają, docierają do nas muzycznie. Nie jest tobą z kolei, jest utworem, no można powiedzieć, że lekko amerykańskim, ale również troszkę poniekąd afrykańskim, dlatego że artysta, z którego zaczerpnąłem troszkę, jeśli chodzi o groove tej pieśni, to po prostu Dave Matthews, a ten z kolei ma afrykańskie korzenie. Oczywiście proszę nie szukać, nie doszukiwać się zbytnio geniuszu Dave'a Matthewsa dzisiaj na scenie, ponieważ on jest nieosiągalny, poza zasięgiem dla każdego z nas.

Naprawdę uwierzcie mi, że brakuje was tutaj w Studio M i w ogóle myślę, że brakuje większości artystów, którzy mają to szczęście i mogą zagrać koncerty w tej chwili. Mam nadzieję, że ta sytuacja cała wróci do normy, bo koncerty bez was są piekielnie trudne. Bez braw, bez waszych twarzy. Tutaj kilka osób jest, ale ja te osoby doskonale znam. Mijamy się na korytarzach radiowych dość często. Wspominałem wam o mojej żonie i chyba, jeśli wspomnę po raz wtóry, no to nie będę jakimś pantoflarzem z tego względu, że tak naprawdę wszystko, co dobre w moim życiu zaczęło się w momencie, kiedy ją poznałem. A mówię to nie bez przyczyny, z tego względu, że kolejna pieśń jest po pierwsze utrzymana w kanwie walca angielskiego. Jeśli ktoś z was ma ochotę w domu potańczyć, jeśli czuje się na siłach, to zapraszamy. A jeśli nie, to po prostu wysłuchajcie. I tę pieśń wykorzystaliśmy na naszym weselu jako motyw muzyczny do naszego pierwszego tańca. No oczywiście ja wtedy bez gitary byłem, ale z kolei co innego krępowało mnie, czyli garnitur. Walc na dwa cienie.

Będzie nam naprawdę ogromnie miło, jeśli ktoś kiedyś podejmie wyzwanie i odtańczy tę pieśń na swoim weselu. Bo przecież w dobie, no będzie to jakiś wyjątek z tego względu, że w dobie pojawiających się utworów pod tytułem Weselny Pyton można pokusić się o stwierdzenie, że nikt nie będzie chciał sięgnąć po Walc na dwa cienie. Kolejna pieśń to piosenka, która pochodzi tak naprawdę z Kędzierzyna Koźla. Jest to pieśń, którą popełnił mój wieloletni znajomy, którego tak naprawdę Bohema również połączyła ze swoją partnerką życiową, z żoną Olą, dlatego że po pierwsze Ola kiedyś śpiewała w Bohemie, a po drugie Kuba Mączyński, o którym mowa, po prostu jeździł na nasze koncerty, żeby zachęcić Olę do bycia razem. Tutaj informacja dla Tomka Wojtyłko, jeśli będziesz z nami jeździł na koncerty, to również być może ktoś się zgłosi. Myślę, że znajdziesz bardzo dużo apsztyfikantek. Kolejna pieśń to również pieśń do wiersza, który traktuje o pasji Kuby wierszami haiku, takimi trzywersowcami japońskich poetów, które mają przedziwny sens, dlatego że czasem pierwszy wers z drugim to jest osobny sens, drugi z trzecim jeszcze inny, no i pierwszy z trzecim coś innego znaczy. Niesamowicie pokrętne trzy wersy. Dlatego pieśń nosi tytuł W trzech wersach.

trzech wersach zamknięć. W trzech wersach zamknięć.

To piosenka w trzech wersach zamknięci. A teraz zostajemy jeszcze w temacie dość mocno niełatwym, ponieważ to pieśń również traktująca o permanentnej samotności. W momencie, kiedy na koncertach opowiadam o samotności, to ludzie z lekkim niedowierzeniem patrzą w moją stronę, z tego względu, że mogłoby się wydawać, że artyści no, nie mogą być samotni, że spotykają na swojej drodze aż tyle osób poznają, że raczej jest to niemożliwe. Aż do momentu, w którym wraca się do pokoju hotelowego, do czterech ścian i ściany szepczą. Boję się w nocy szeptu ścian.

kim jestem, a kim nie, to moja przestrzeń tutaj tkwie. Pomimo lat i mimo zmian, boję się w nocy szeptać.

Boję się w nocy szeptu ścian. Ja tak cały czas powtarzam te tytuły z tego względu, że warto zapamiętać tytuły naszych pieśni, z tego względu, że te pieśni są tak naprawdę dostępne dla Was za darmo. Można je znaleźć w serwisie YouTube, całą płytę. Praktycznie dzielimy się tym, co mamy. A teraz pieśń, którą myślę, że ucieszymy przynajmniej kilka osób. Cokolwiek to było, nie była to miłość.

Nie wiem, czy to dobra wiadomość, ale pozostały nam dwie pieśni do końca. I tak naprawdę przed ostatnią pieśnią jest pieśń niesamowicie wyjątkowa i przeniesamowicie zdolnego duetu twórczego. Pieśń, która powstała tak naprawdę jako kołysanka dla jednego z synów Seweryna Krajewskiego, a tak naprawdę po latach nabrała całkowicie innego, bardziej tragicznego wymiaru. Duet, o którym wspomniałem, to po pierwsze Agnieszka Osiecka, po drugie Seweryn Krajewski. Piosenkę tę dedykuję wszystkim tym, którzy kogoś bliskiego stracili.

Chcielibyśmy się z wami pożegnać pieśnią, której bardzo dawno nie graliśmy i tak naprawdę ostatnio na próbie, kiedy przygotowywaliśmy się do tego koncertu, zaproponowałem, żebyśmy tak sobie przypomnieli ją. No i zostało. Piosenka, która powtórz 213 utworów, tam jest napisane. Piosenka, którą się pożegnamy, to pieśń bodajże z naszej płyty Niech tak zostanie. Piosenka pod tytułem Dobrze, że. Ewelina Marciniak.

Witajcie!

0: Radio Opole 2. Tu gra sztuka.
1: Słowa do piosenki Taniec napisał Krzysztof Berling. Chciałam się po prostu usprawiedliwić w razie czego, że to też jest absolutna premiera.

0: Słuchacie drugiego programu Radia Opole.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: dupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę? Jak wysocie dzban, to jeszcze ryb karczmarza dzbanę w łeb. Karczmarzą wą zaś po pieście, łasą na pieszczotlep.
0: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczotlep?
1: A co? Ale zdradził mnie kominek młodych ofiar dusie dwu. Przez płonącą tam sośninę zasyczą pstotu. Syknął dusie ofiar dwu, pstotu, pstotu. Syk usłyszy ten co trzeba, co już na mnie oko ma. I za probatą nieba wykopie trupy dwa. Ten co na mnie oko ma, wykopie trupy dwa. Od tej chwili już do stryczka bliziuteńko jak się siej.
0: Drabie nie tkwi w złych nawyczkach i póki czas się zmieni.
1: Dynda, dynda, stryczka, cień.
0: Więc póki czas się zmieni.
1: Momencik.
2: Radio Opole 2. Tu radio staje się sztuką.

los mi pomógł i to, co zaczął psuć, już mogę z innym snuć. Słów nie trwonię, łez nie ronię, a zresztą po co mam? Innego znam i to zupełnie jak ty, jak gdyby to ty do ciebie jest tak podobny. Aż dziwi ten fakt.

0: Radio Opole 2 w DAB Plus i internecie.
1: Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień, już bliżej jest.

0: Radio Opole 2. Klasyka i nowoczesność w jednym kliknięciu.
1: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc.

za drugim Anastazję. Ciach, dylu, dylu, ciach, dylu, dylu, ciach, dylu, dylu, ciach, za drugim Anastazję. Pozbawił głowy miecz, o tak, o tak, o tak, o tak, pozbawił głowy miecz. Stąpiły dwa anioły, ciach, dylu, ciach, dylu, ciach, ciach, stąpiły dwa anioły. Szalenie rzadka rzecz, o tak, o tak, o tak, o tak, szalenie rzadka.

już nie krzyknął. Bezbożnik krzyknął. Jest morał w tej legendzie. Ciach, dyludylu, ciach, dyludylu, ciach, dyludylu, ciach. Jest morał w tej legendzie. Lecz nie pamiętam go. Nie pamiętam go.

0: Spotkaj się z literaturą, teatrem, muzyką. Codziennie w Radio Opole 2.
1: Idź, człowieku, idź, rozpowiedz.

0: Radio Opole 2. Tu radio staje się sztuką.
1: Puk, puk, puk. Kto tam, czy to pan? Tak to proszę pani, ja bo sprawę pilną mam. Kocham cię i jak na złość nieuleczalnie dość. Puk, puk, puk. To już nie do drzwi, to serce moje pyta, o czym twoje serce śni. Puk, puk, puk.

swych zamkniętych drzwi. Puk, puk, puk, kto tam? Czy to pan? Tak, to proszę pani, ja bo sprawę pilną mam. Kocham cię i jak na złość nieuleczalnie dość. Puk, puk, puk, to już nie do drzwi, to serce moje pyta, o czym twoje serce śni. Puk, puk, puk, ach pozwól mu przyłączyć się do

0: Szczęście krótko trwa. Bardziej kocha się, gdy się nawzajem mało zna. Może już zostało nam zaledwie parę dni, więc puk, puk, otwórz, otwórz mi.
1: Słuchajcie drugiego programu Radia Opole.

0: Radio Opole 2. Codzienna porcja inspiracji.
1: Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. Obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kiedy zmysłów pożogą ogarnia ten wies, nierzadko jej kres wśród bólu i łez. Lecz gdy ofiarę mu trawią żarem, to stwierdzić muszę, że choć me ciało ją opętało, to oprócz ciała mam przecież i duszę, a we mnie ten seks jak chwast ją zaglusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Ach, taki ja oddam wśród łez. I duszę, i seks. I duszę, i seks. Dlaczego stale zły los palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą oparem? Gdy musnę damę spojrzeniem samym, już damski ściele się trup. Gdy chodzę, brodzę wśród serc po drodze i rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. Obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kiedy zmysłów pożogą ogarnia ten wies, nierzadko jej kres wśród bólu i łez. Lecz gdy ofiarę mą trawią żarem, to stwierdzić muszę, że choć me ciało ją opętało, to oprócz ciała mam przecież i duszę, a we mnie ten seks jak chwast ją zaglusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Ach, takiej ja oddam wśród łez. I duszę, i seks. I duszę, i seks.
0: Radio Opole 2. Kulturalna przestrzeń czasu.

0: Głos kultury w cyfrowym świecie. Radio Opole 2.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków,

pomidory. Addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży niąż. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio

0: Cipa jęczyna, co plotła drżący dwukwiat na się chciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, co schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Hey!
1: Radio Opole 2. Tu gra sztuka.

0: pędliczek, pędliczek, co zrobi piechniczek, tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie, tego jeszcze nie wie nikt.
1: Nie wie nikt.
0: Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu, czego będzie więcej?

0: pętliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek? Tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie? Tego jeszcze nie wie nikt.
1: Nie wie nikt.
0: Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu? Czego będzie więcej?

Spotkaj się z literaturą, teatrem, muzyką. Codziennie w Radio Opole 2.

0: Radio Opole 2. Czysta kultura. Bez reklam, bez pośpiechu.
1: W pewnym sklepie MHD jarzyny sprzedawały dwie młode dziewczyny. Jedna klela i czosnek lubiła, a ta druga pachnąca i mila. Więc tę pierwszą odłóżmy na bok, a o drugiej niech toczy się tok. Dwóch ich weszło do sklepów zapusty. Jeden sopił na kaca w kapusty, a jak wypił, to zniknął za progiem. Więc na drogę powiedzmy mu z Bogiem. A ten drugi w tę drugą wbił wzrok, będzie kochał okrągły ją rok. I tak stali przez chwilę nad ladą. Ona z twarzą jak seler pobladł. On z marchwianym wypiekiem na licu i pachniało szczypioru donicą, aż powiedział jej wszystko, co czuł. W tych trzech słowach buraków bym spół. Wykradała klucz od tej komórki, gdzie śpiewały kiszone ogórki. Majeranku mrok konie rozniecał, pomidory tętniły jak serca. Tam szczęśliwa z nim była co noc i warzywa niszczyła z nim moc. Lecz gdy kwitnie ta miłość w jarzynie, czas przypomnieć o drugiej dziewczynie. Tej, co gryzie ten czosnek co raz to, a ją gryzie o szczęście ich zazdrość, to zalewa się łzami, to klnie, aż do świństwa ta zazdrość ją pchnie. I na twarzy się nawet nie zmarszczy, gdy zaprosi oboje na barszczyk. W barszczu będą trujące dwa grzyby i otruje niechcący ich niby, zwłaszcza drugi trujący był grzyb. Ale typ z tej dziewczyny, ach typ. Odtąd w mroku sklepowej komórki płaczą po nich jesienne ogórki. Żal dogłębny kapustę przewierca, pomidory pękają jak serca. Więc przechodniu w MHD ty kup bukiet z jarzyn i rzuć im na brud.
0: Poznaj ludzi, którzy tworzą. Tylko u nas, w Radio Opole 2.

0: Radio Opole 2. Codzienna porcja inspiracji.
1: Uwierzymy w nowe kłamstwa, rozluźnimy pięści zacisk, przywykniemy do hultajstwa, ugościmy starszych braci. Odbierzemy nasze trupy, pochowamy w ziemi naszej, przeliczymy skrzętnie krupy, żeby było co dać na mszę. Wyplenimy wady nasze, rozwiniemy w sobie cnoty, powołamy rady starszych i ruszymy do roboty. Nakarmimy się dosyta, ubierzemy się bogato, nie będziemy bać się pytań, odbierzemy głos krzykaczom. Wyleczymy wszystkich chorych, dobre mieć będziemy rządy, wytyczymy nowe tory, uniezależnimy sądy. Podpiszemy jak należy, że plon zbiera ten, kto sieje. Niech się śmieje, kto nie wierzy, my musimy mieć nadzieję. W piątek wieczór popijemy, tak jak zwykli pić Polacy, a w niedzielę odpoczniemy po tygodniu ciężkiej pracy i ogarnie myśl nad miską obszar ludowego państwa. I znów pięści się zacisną i nie uwierzymy,

0: Włącz kulturę. Włącz Radio Opole 2.
1: Jak nowa rezydencja carów, służba swe obowiązki zna. Precz wysiedlono stąd Tatarów, gdzie na świat wyrok zapaść ma. Okna już widzą, słyszą ściany, jak kaszle nad cygarem lew. Jak skrzypi wózek popychany z kalekim demokratą w tle. Lecz nikt nie widzi i nie słyszy, co robi góral w krymską noc, gdy gestem wiernych towarzyszy wpaja swą legendarną moc. Nie miejcie żalu do Stalina, nie on się za tym wszystkim krył. Przecież to nie jest jego wina, że Roosevelt w Jałcie nie miał sił, gdy się triumvirat wspólnie brał ze świata historyczne kształty. Wiadomo, kto Cezara grał, i tak rozumieć trzeba Jałtę. W resztce cygara mdłym ogniku pływała lwa Albionu twarz, nie rozmawiał.

kłopoty, kaleka troszczy się i drży, lecz uspokaja ich gospodarz pożółkły dłonią, głaszcząc wąs. Mój kraj pomocną dłoń im poda, potem niech rządzą się jak chcą. Nie miejcie żalu do Churchilla, nie on wszak za tym wszystkim stał.

trzeba jałtę. Ściana pałacu słuch napina, gdy do kaleki mówi lew. Ja wierzę w szczerość słów Stalina, dba chyba o radziecką krew. I potakuje mu kaleka, niezłomny demokracji stróż. Stalin to ktoś na miarę wieku, oto mąż stanu, oto wódz, bo sojusz wielkich to nie zmowa, to przyszłość świata, wolność, ład. Przy nim i słaby się uchowa i swoją część odbierze strat. Nie miejcie żalu do Roosevelta, pomyślcie ile musiał znieść. Fajka, dym, cygar i butelka, Churchill co miał sojusze gdzieś. Wszakże radziły trzy imperia nad granicami, co zatarte w szczegółach, zaś już siedział Beria. I tak rozumieć trzeba jałtę. Więc delegacje odleciały, po cichu na Krymie carski gród. Gdy na zachodzie działa grzmiały, transporty ludzi szły na wschód. Świat wolny święcił potem triumf, opustoszały nagle fronty. W kwiatach już prezydenta grób, a tam transporty i transporty. Czerwony świt się z nocy budzi, z woli wyborców odszedł Churchill. A tam transporty żywych ludzi, a tam obozy długiej śmierci. Nie miejcie więc do trójcy żalu, wyrok historii.